wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko giti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Thank you, DJ.
1: Pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Express Kaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Tajemnica spalonego kościoła w Lesznie. Archeolodzy najprawdopodobniej odkryli fundamenty spalonej w XVIII wieku świątyni. O kryjącej się pod podłogą starego moku tajemnicy rozmawiałem z Maciejem Urbanem, konserwatorem miejskim.
2: To był kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Ducha, również określany czasem pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. To nadanie Świętej Barbary jest prawdopodobnie późniejsze, ale w ten sposób się zapisał w historii i o istnieniu tego obiektu tu świadczą różne historyczne dokumenty, jak i również plany miasta, w tym najważniejszy taki plan sporządzony w 1790 roku po ostatnim wielkim pożarze miasta, gdzie wyraźnie widać taki kościół o zarysie wręcz średniowiecznym, oszkarpowany, o dość dużych gabarytach obiekt, odpowiadający mniej więcej wielkości, tak na rzucie, wielkości ratusza. I znajdowało się dokładnie pomiędzy ulicą, obecną ulicą Bolesława Chrobrego a Zieloną, w miejscu obecnej sali MOK, jak i również dawnej biblioteki.
3: Kiedy powstał ten kościół?
2: Kościół został ufundowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską z Bnina, która była córką Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody Brzesko-Kujawskiego. Ona była gorliwą katoliczką, a w tym czasie w Lesznie, no, można powiedzieć, że przeważnie tylko byli inowiercy. Nawet kościół świętego Mikołaja w owym czasie znajdował się w rękach braci czeskich, dlatego kościoła katolickiego nie było i dla tej garstki, można powiedzieć, katolików w Lesznie ten kościół został przez nią fundowany.
3: Garstka katolików, to tak procentowo ile mieszkańców Leszna w tamtym czasie to byli katolicy?
2: Ja myślę, że to w granicach może maksymalnie od 1 do 5% zaledwie.
3: To bardzo mało. Trwają prace budowlane, można powiedzieć, w tym miejscu, gdzie ten kościół stał. Są archeolodzy i coś znaleziono, tak?
2: Tak, podczas prac związanych z przebudową, rozbudową tej sali natrafiono na różnego rodzaju fundamenty. Co podkreślam, myśmy się spodziewali, że coś takiego może być. Ten plan, o którym wspomniałem z 1790 roku, on wyraźnie zaznacza to miejsce położenia tego kościoła w granicach już jakby współczesnych działek i granic tych działek. Także precyzyjnie to było wykreślone i tam w tym miejscu się spodziewaliśmy, że coś odnajdziemy. Aczkolwiek na początku pod samą widownią znaleziono wyłącznie takie fundamenty późniejszych budowli, kamienicy, która znajdowała się tuż obok budynku biblioteki, która znajdowała się po jej stronie południowej. Ta kamienica została zburzona i w tym miejscu pobudowano później właśnie tą obecną salę widowiskową. Natomiast te bardziej ciekawe fundamenty z cegły takiej o wielkości, o długości prawie 30 cm znaleziono pod sceną w garderobach dawnych.
3: Jakieś artefakty ciekawe też, czy tylko cegły?
2: Trochę znaleziono kości, ale to są fragmenty. Na całe groby jakby w tej chwili nie natrafiono, bo tam, panie redaktorze, jest wszystko przemieszane. To widać, że tam się po prostu wiele działo. Ten kościół płonął dwukrotnie. On po raz pierwszy spłonął w 1656 roku i został odbudowany. Natomiast po pożarze w 1707 roku, kiedy pułkownik Schulz tutaj z wojsk rosyjskich podpalił miasto, skala zniszczeń była tak ogromna, że już tego kościoła nie odbudowano, a po prostu sukcesywnie go rozbierano. Aczkolwiek jest w źródłach napisane, że resztki tej budowli znajdowały się jeszcze co najmniej do końca XVIII wieku na tym miejscu. A materiał budowlany posłużył do uzupełnienia różnych tam budowli dookoła. Trzeba też zaznaczyć, że tam w tym miejscu, oprócz tego cmentarza katolickiego, jedynego zresztą katolickiego, jaki znajdował się w mieście, też znajdował się szpital i po prostu łatano budynki szpitala oraz tego cmentarza z tymi starymi cegłami. I to zresztą widać tutaj teraz w otoczeniu.
3: To był z drewna kościół?
2: Nie, to był kościół. Tutaj, jak wspomniałem, że cegły znajdowały się i te cegły rozbiórkowe posłużyły na łatanie różnych tam budowli dookoła. To była murowana świątynia, dość duża, taka właśnie oszkarpowana, czyli z takimi przyporami, takimi mniej więcej jak to kościół świętego Jana w Lesznie ma, tylko że o rozmiarach mniejszych. Natomiast nie miała sklepienia murowanego. To była taka drewniana powała, czy też drewniany taki strop. Powyżej zapewne była jakaś ciekawa drewniana więźba dachowa i prawdopodobne pokrycie wysokiego dachu tego kościoła z gątu drewnianego, co czyniło tą świątynię oczywiście bardzo łatwopalną.
3: Gdzie się przenieśli potem katolicy, gdy spłonęła im świątynia jedna dla nich?
2: Katolicy odzyskali świątynię w latach 50. Znaczy, jeszcze raz. Katolicy odzyskali kościół świętego Mikołaja jeszcze przed potopem szwedzkim, w latach 50. XVII wieku, a bracia czescy wybudowali wcześniej, też jeszcze przed potopem, wybudowali swój kościół świętego Jana i przenieśli się do kościoła świętego Jana, więc katolicy wrócili do świętego Mikołaja i tak już tam pozostali.
3: Na jakim etapie jest teraz ta praca archeologów pod MOK-iem? Jak to będzie wyglądać? To jakoś może też wpłynąć na, nie wiem, opóźnienie prac?
2: Jak na razie nic nie wskazuje na to, że obecne znaleziska mogłyby wpłynąć na opóźnienie prac. Zaznaczę, że nie Miejski Konserwator Zabytków jest nadzorującym z urzędu tych prac archeologicznych, bo my nie posiadamy, miasto nie posiada w swoich kompetencjach spraw archeologicznych, tylko te prace są wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, a zatem decyzja należy do niego, czy będą te wykopaliska jeszcze rozszerzone. Myślę, że na tym etapie nie, ale jeśli archeolodzy w najbliższym czasie, czy też jeszcze w przyszłym roku, gdy będą te prace kontynuowane, odnajdą w dziedzińcu dawnej biblioteki, tam wewnątrz, relikty tego kościoła, to możliwe będzie tak, że te relikty, te fundamenty zostaną odsłonięte w całości i wtedy będziemy się zastanawiać, czy je pozostawić jakoś do ekspozycji. No, różnie to bywa. Tego typu przykłady znajdują się na przykład pod posadzką kościoła katedry w Poznaniu, czy też w Gnieźnie. Tam pod posadzką można oglądać relikty wcześniejszych budowli.
3: Chciałbym, tak, żeby... Tak, że na przykład jest... Tak. I ktoś przychodzi i widzi, że tutaj są fundamenty tego starego kościoła.
2: Takie wykopaliska, takie odkrycia można w dwojaki sposób przedstawić. Można oczywiście zrobić jakąś szybę w posadzce, tam podświetlić i to po prostu w ten sposób pokazywać, a można też jakby odkryć całą budowlę, prawda, i zrobić pod jakimś stropem żelbetowym, no wręcz jakby dostęp do całych fundamentów, czy też przyziemia tego kościoła. Tylko że na tym etapie naprawdę nie wiemy, ile z tego kościoła mogło zostać. No, trochę ze smutkiem muszę powiedzieć, bo spodziewałem się w tym zasypie takim ziemnym pod sceną, nie pod sceną, tylko pod widownią dawnego MOK-u. Myślałem, że tam będzie więcej jakby takich wystających murów tego kościoła, jakieś takie przyziemie, ale w tym fragmencie tam w ogóle na te fundamenty nie natrafiono. Jeśli są, to one są jeszcze głębiej, a jeśli cokolwiek się znajduje się w dziedzińcu, no to już od razu można określić, że tylko i wyłącznie będą to głębokie fundamenty.
3: Stały się jakieś ryciny tego kościoła, jakieś grafiki, które prezentowały mniej więcej, jak on wyglądał, czy nic nie ma?
2: Nie ma żadnych rycin przedstawiających ten kościół, choć z tego najwcześniejszego takiego widoku miasta Leszna, jeszcze sprzed potopu szwedzkiego, taki schematyczny widok Leszna, tam jakby można policzyć więcej tych wież kościelnych niż obecnie się znajduje, więc być może jedna z tych wież należała właśnie do tego małego kościoła świętego Ducha. Ale mamy jeszcze tutaj przekazy takie historyczne z wizytacji biskupów w tym kościele, także wiemy dokładnie, że tam się na przykład znajdowały dwa ołtarze, z czego jeden ołtarz był pod wezwaniem świętej Barbary. Co ciekawe, z tego ołtarza ocalała taka nadpalona figurka XVII-wieczna. czy też wczesno XVII-wieczna figurka przedstawiająca świętą Barbarę. I ta figura oryginalna jest to dziś w Lesznie, znajduje się w rękach spadkobierców tego dawnego hotelu polskiego, czyli obecnego budynku znanego jako biblioteki. Ta figurka jest. Co jeszcze? Na parafii przy kościele świętego Mikołaja znajduje się portret trumienny Zofii z Bnina Opalińskiej, gdzie wyraźnie jest napisane, choć jest to napis późniejszy, że Zofia z Opalińskich zbudowała ten kościół pod wezwaniem świętego Ducha i świętej Barbary. Jeśli ten portret trumienny znajduje się w Lesznie, to prawdopodobnie właśnie ta osoba, Zofia z Bnina Opalińska, która zmarła w 1629 roku, mogła być pochowana w tym kościele jej fundacji. A mogiłę, czy też no, ten portret trumienny zabrano, przeniesiono później do kościoła katolickiego pod wezwaniem świętego Mikołaja. Jeśli jest taki świadek, to z pewnością mogło to tak być. No, oprócz tego jeszcze świadkiem, takim świadectwem wyraźnym istnienia tego kościoła, to jest właśnie ten plan sporządzony po ostatnim pożarze miasta w 1790 roku, gdzie wyraźnie widać naniesiony w sposób, można powiedzieć, geodezyjny zarys tego kościoła.
3: A cmentarz przykościelny był duży, czy raczej taki kameralny?
2: No, myślę, że taki dość mały ten cmentarz był, bo katolików, jak wspomniałem, było mało w Lesznie. Chodzi, rozciągał się pomiędzy ulicą Zieloną a Bolesława Chrobrego. Można powiedzieć, na szerokości całych tych działek, które zajmuje obecnie MOK wraz z biblioteką.
3: Czyli jeśli mieliśmy tylko 1 czy do 2% katolików, no to reszta to co? Byli protestanci i Żydzi w tamtych czasach? No
2: tak, w tamtym czasie do Leszna wędrowali tutaj, znajdowali swoją ochronę, swoje godne życie i tutaj budowali swoje domostwa. Przeważnie luteranie, którzy tutaj przybywali z ogarniętego wojną religijną Śląska, wcześniej z bracia czescy, Czesi z Czech, a więc to byli bracia czescy, byli to luteranie, no chociażby w roku 1628. Tylko w tym jednym roku do Leszna przybyło około 5000 uchodźców luterańskich z okolic góry na Śląsku. Wcześniej też przybywali Żydzi. Także to było miasto wybitnie w takim składzie innowierczym, to nazwijmy. Nie było tutaj katolików. Wcześniej, jeśli już, to mieszczanie nie byli tutaj w Lesznie, w ogóle mieszczanie rzadko kiedy byli katolikami w dawnej Rzeczypospolitej. Katolikami była szlachta katolicka i też katoliccy byli później leszczyńscy, znaczy pierwotnie byli katolikami, ale później podczas w XVI wieku Rafał Leszczyński przeszedł na wiarę braci czeskich. I tak w niej pozostał. Dopiero Bogusław Leszczyński, ten, który jest znany z okresu potopu szwedzkiego, dopiero Bogusław z powrotem dokonał konwersji na wiarę katolicką.
3: A ten przełom XVI-XVII wieku, to populacja w Lesznie ile wynosiła?
2: Na przełomie XVI-XVII wieku, ja nie wiem tego dokładnie, ale to było na pewno kilka tysięcy osób tutaj zamieszkiwało. Leszno w ogóle był jeszcze przed potopem szwedzkim w 1656. To był taki w tym czasie, pierwsza połowa XVII wieku, to był złoty okres rozwoju miasta. No, spotkałem na takie dane demograficzne, że mogło tu mieszkać około 10 tysięcy osób.
3: A jaki język dominował to w Lesznie?
2: Myślę, że dominował tutaj język niemiecki i ten język niemiecki był, można powiedzieć, takim głównym językiem, który tutaj aż do czasu dwudziestolecia międzywojennego trwał i był dominujący. Tutaj nawet księża w kościele katolickim świętego Mikołaja byli Niemcami. No, ale tych Polaków w XIX wieku zaczęło coraz więcej przybywać, kiedy po prostu tutaj chłopstwo okoliczne zaczęło się przenosić do miasta, to tych Polaków było coraz więcej. Natomiast wśród mieszczaństwa na pewno język niemiecki, a jeszcze wcześniej, tam w pierwszej połowie XVII wieku, to zapewne był język czeski, tak, związany z dużą tutaj wspólnotą braci czeskich.
3: Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mamy jakąś fotkę tamtych fundamentów znalezionych, coś takiego?
0: Eskaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Spór o finanse na kulturę żydowską. Młodzież Wszechpolska żąda wyjaśnień od władz Leszna. Wszechpolacy złożyli oficjalne pismo do ratusza i miejskich instytucji, sprzeciwiając się przeznaczaniu publicznych pieniędzy na organizację chociażby festiwalu poświęconego kulturze i historii Żydów, mówi Piotr Płocienniczak, szef Młodzieży Wszechpolskiej w Wielkopolsce.
4: W ostatnim czasie w Lesznie miał miejsce festiwal kultury żydowskiej Parnes. Miał on patronat medialny największych lokalnych mediów, również patronat prezydenta miasta, czy nawet samego Muzeum POLIN. Jako Młodzież Wszechpolska sprzeciwiamy się temu festiwalowi z kilku konkretnych powodów. Mianowicie jedna kwestia to kwestia finansowania. Jak się dowiadujemy z medialnych przekazów, jakie są dostępne dla zwykłych obywateli, miasto dołożyło ze swoich funduszy do organizacji tego festiwalu. No, biorąc pod uwagę politykę miasta, która polega na tym, żeby szukać oszczędności wszędzie, gdzie się da, no jest to, można powiedzieć, dziwnego rodzaju niekonsekwencja. Ważniejszym jednak z naszej perspektywy, ważniejszą rzeczą jest fakt tego, że festiwal ten ma na celu promocję kultury narodu żydowskiego, który zamieszkuje w Izraelu. Można tutaj w pewien sposób odnieść tą problematykę, no chociażby na to, że państwo Izrael od wielu, wielu lat konsekwentnie prowadzi antypolską politykę historyczną. Robi to nie tylko oficjalnymi drogami państwowymi, ale także poprzez finansowanie różnego rodzaju think tanków czy instytucji tutaj na miejscu w Polsce, czego przykładem jest chociażby Muzeum POLIN, które to nawet w ostatnim czasie po prostu zorganizowało spotkanie, panele, dyskusje, wykłady na temat, uwaga, kobiety, która odpowiada za zbrodnie w okresie stalinowskim w Polsce. Panel ten nie był poświęcony temu, aby opisywać ze szczegółami te zbrodnie i próbować w jakiś sposób domagać się historycznej sprawiedliwości, ale robiono to w taki sposób, aby zasadniczo przedstawić ją neutralnie, bez oceniania jej negatywnych stron i aktywności. Kolejną tutaj istotną sprawą jest to, że państwo Izrael dokonuje ludobójstwa, trzeba tak to wprost nazwać, na terenie Palestyny. I zasadniczo można na ten problem spojrzeć w porównaniu z innym państwem, z Rosją. To znaczy, pamiętamy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to nastąpiło wszędzie takie nagłe zrywanie jakichkolwiek związków z Rosją, nie tylko na niwie ekonomicznej, biznesowej, politycznej, ale także w przestrzeni kulturalnej. Ja nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję na temat tego, czy było to słuszne, nawet takie gdzieś tam, no powiedzmy, ucinanie różnych kwestii kulturalnych, jak chodzi o kulturę rosyjską, nie przedstawianie jej gdzieś tam w teatrach, rezygnacja z języka rosyjskiego, z nauczania tego języka w szkołach. Nie chcę w to wnikać, czy to było dobre, czy to było niedobre. Natomiast chciałbym zadać pewne pytanie. Dlaczego w taki sam sposób nie postąpimy z Izraelem, który jest państwem zbrodniczym? No,

0: absolutnie zjawisko dobre, ponieważ no najzwyczajniej w świecie fałszuje ono rzeczywistość. Chcemy wyjaśnień po prostu ze strony miasta, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Chcemy się dowiedzieć, jakie były konkretne nakłady ze strony miasta w kontekście tego festiwalu, jego organizacji. I właśnie to pytanie zawarliśmy w dokumentach, które wysłaliśmy do miasta i do miejskich instytucji. Mamy nadzieję, że dostaniemy w terminie odpowiedź. Natomiast no mówiąc szczerze, ja osobiście nie spodziewam się fajerwerków. Po prostu kolejny raz dowiemy się, być może no w kwocie oczywiście konkretnej, ale no nie zmienia to faktu, że kolejny raz dowiemy się, w jaki sposób nasze pieniądze są marnowane.
1: Dodajmy, że organizatorzy oraz lokalne instytucje przypominają, że historia i dziedzictwo społeczności żydowskiej stanowią istotny element wielokulturowych dziejów Leszna, z którego pochodzi m.in. słynny rabin i filozof Leo Bak. Koniec nerwów i porannego paraliżu komunikacyjnego pod szkołą podstawową numer 13 w Lesznie. Miasto planuje tam utworzenie specjalnej strefy Pocałuj i Jedź, która ma usprawnić ruch i ułatwić rodzicom bezpieczne dowożenie dzieci. Mimo że inwestycja pochłonie część lokalnej zieleni, urzędnicy przekonują, że to konieczny krok. Jak dokładnie będzie wyglądać nowa strefa i dlaczego wybrano akurat tę lokalizację? O tym Maciej Grabianowski, wiceprezydent Leszna.
2: To będzie pierwsza inwestycyjna strefa Pocałuj i Jedź. To jest inicjatywa, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Do tej pory te strefy, które powstały w kilku szkołach, m.in. przy SP10, przy SP9, w tym roku przy szkole specjalnej, przy SP7, przy szkole podstawowej numer 2, przy pierwszym liceum, to było, wystarczyło wymalowanie pasów. Pan dyrektor bardzo też zabiegał o to, żeby zwiększyć miejsca parkingowe. Zaczynamy od strefy Pocałuj i Jedź dla 5 aut, po to, aby rodzice mogli i szybko, i bezpiecznie przywieźć dziecko do szkoły, ale też i odebrać, bo to działa w dwie strony. Także pierwsza taka strefa inwestycyjna, która polega na zabierzemy trochę terenów zielonych, ale oddamy to w innym miejscu, więc chociaż z tego co pamiętam, tam będzie geokrata, tak, będzie nawierzchnia przepuszczalna, więc staramy się jak najmniejszym kosztem zabierać tą zieleń, ale akurat w tym miejscu, nawet teraz godzina 17, był problem, żeby tutaj zaparkować, a co dopiero przed godziną 8, przed godziną 15, więc to jest bardzo zasadne.
1: Więcej zapłacą mieszkańcy i przedsiębiorcy w Kościanie mimo sprzeciwu części radnych stosunkiem głosów 12 do 7. Przy jednym wstrzymującym się Rada Miejska przyjęła nowe stawki podatku od nieruchomości. Wzrost dotknie zarówno budynków mieszkalnych, jak i obiektów gospodarczych. Jak te zmiany przełożą się na portfele mieszkańców i zyski miasta? O tym podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kościana mówił burmistrz Stanisław Kaczmarek.
3: Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, tutaj planowaliśmy wzrost do złoty 18, czyli mamy tutaj wzrost o 3 grosze na metrze kwadratowym. Budynki pod działalność gospodarczą, tutaj planujemy po zwyżce 31,99 groszy. To jest zwyżka o 84 grosze w stosunku do 2026 roku. Kolejny slajd przedstawia grunt pod działalność gospodarczą. Tutaj planujemy złoty 35 za metr kwadratowy gruntu i tutaj by była wzrost o 4 grosze za metr kwadratowy. Dla porównania dla Państwa, jeżeli chodzi o średnie mieszkanie powierzchni 50 metrów, wzrost miesięczny 13 groszy planujemy, stawka roczna wzrosłaby o złoty 50 za takie mieszkanie. Przy powierzchni 70 metrów kwadratowych 18 groszy miesięcznie, 2 złote 10 groszy w skali roku. Zestaw dom plus działka, mówimy tutaj o domu średniej wielkości 100 metrów kwadratowych, powierzchni działki 500 metrów kwadratowych. Miesięcznie byłby to wzrost dla mieszkańca, czy dla rodziny, która taką posesję zamieszkuje, 1,08 zł. Jeżeli chodzi o koszt roczny, to w granicach 13 zł. W tej chwili działalność gospodarcza, mały sklep, powierzchni 20 metrów kwadratowych, miesięcznie 1,40 zł, rocznie 16,80 zł. Kolejna powierzchnia pod działalność gospodarczą, już taki większy sklep, około 100 metrów kwadratowych, miesięczna zwyżka miałaby być na poziomie 7 zł, koszt roczny 84 zł. Wielkopowierzchniowy sklep, czy inna powierzchnia pod działalność gospodarczą o powierzchni około 1500 metrów

0: kredytowych. Zwyżka miesięczna 105 zł, co w skali roku dałoby 1260 zł. Jeżeli te stawki zostałyby zaakceptowane przez Państwa radnych, wtedy planujemy do naszego budżetu wpływ z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie około 21 428 000 zł.
1: Czy po latach przerwy półmaraton powróci do ścisłego centrum Leszna? Władze miasta poważnie analizują taką możliwość, jednak kluczową barierą pozostają finanse. Temat ten powrócił podczas ostatniego spotkania prezydenta z mieszkańcami w szkole podstawowej numer 13 na Przylesiu. Jeden z uczestników zwrócił uwagę, że tak duża impreza powinna promować miasto w jego centralnej części, biorąc za przykład inne ośrodki, które z powodzeniem organizują biegi uliczne. Prezydent Grzegorz Rusiecki przyznał, że kwestia organizacji wydarzenia jest brana pod uwagę, jednak wytyczenie bezpiecznej trasy o charakterze miejskim to zupełnie inne wyzwanie logistyczne niż biegi leśne. Wtórował mu wiceprezydent Maciej Grabianowski, który podkreślił, że samodzielne sfinansowanie biegu przez miasto to koszt rzędu nawet 300 tysięcy złotych, czyli kwoty, jaką samorząd przeznacza rocznie na ponad 20 mniejszych imprez sportowych. Trwa wielka modernizacja leszczyńskiego akwawitu. Na budowie prace idą jednocześnie na wielu poziomach, mówi Izabela Czwojdrak z magistratu.
2: Na budowie akwawitu jesteśmy obecnie na etapie, na którym równolegle prowadzone są prace instalacyjne, wykończeniowe i te związane z wyposażeniem obiektu. W podbaseniu wykonywane są posadzki żywiczne, układane są płytki, montowane są instalacje wentylacyjne, instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Rozpoczęły się również prace przy technologii wody basenowej. W samej hali basenowej dużo dzieje się przy samych nieckach basenowych. Przygotowana jest niecka basenu sportowego do montażu dna, a w pozostałych nieckach wyposażamy je w osprzęt potrzebny do funkcjonowania atrakcji. Jednocześnie wykonywane są posadzki, izolacje w hali basenowej oraz przygotowania do rozpoczęcia układania glazury. Na piętrze rozpoczął się montaż ścian i zabudów oraz prace wykończeniowe w węzłach sanitarnych. Duże zmiany widać też na zewnątrz. Od strony południowej wykonywana jest elewacja aluminiowo-szklana. Ona jest już na bardzo zaawansowanym etapie i następuje jej szklenie. Równolegle prowadzone są prace w rejonie parkingu, wykonywane są sieci zewnętrzne i przygotowana jest odbudowa pod nowe nawierzchnie. Kolejne etapy to dalsze prace instalacyjne i wykończeniowe oraz sukcesywne wyposażanie poszczególnych części obiektu.
1: W zmodernizowanym obiekcie pojawią się m.in. niecki basenowe dla każdego, stalowy basen sportowy z 5 torami i torem do nauki pływania, strefa rekreacyjna z hydromasażem, baseny solankowe z 4 wannami jacuzzi, brodzik z wodnym placem zabaw dla najmłodszych oraz basen z atrakcjami dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Będą też zjeżdżalnie i zastrzyk emocji, zjeżdżalnia wewnątrz budynku oraz zjeżdżalnia rodzinna. W przyszłości możliwe będzie zamontowanie ekstremalnej zjeżdżalni kamikadze. Będzie też saunarium i strefa spa o powierzchni około 500 m kwadratowych z sauną fińską, infrared, parową, grotą solną, studnią lodową oraz leczniczą tężnią solankową. Nie zabraknie stref zdrowia i ruchu, będą gabinety rehabilitacyjne, studio do jogi oraz wielofunkcyjne sale z opcją aranżacji i siłowni. Komfort i gastronomia. W tej części zaplanowano dwuczęściową strefę gastronomiczną dla strefy mokrej i suchej, parking na 136 miejsc ze stacjami ładowania aut elektrycznych oraz pełny brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt budowy, modernizacji nowego akwawitu to ponad 94 miliony złotych. Otwarcie kompleksu zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Przebudowa promenady w Osiecznej z kłopotami. Burmistrz jednak uspokaja, inwestycja i tak powstanie. Plany wielkiej metamorfozy nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej stanęły pod znakiem zapytania po tym, jak gmina nie otrzymała zapowiadanej dotacji. Mimo braku zewnętrznego wsparcia, samorząd nie rezygnuje z celów i zapowiada zakończenie prac przed sezonem letnim w 2027 roku. Rozmawiałem na ten temat z burmistrzem Sławomirem Kosmalskim. Posłuchajcie.
3: Ja pamiętam, że chyba w zeszłym roku, gdy rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, były plany, żeby promenadę nad jeziorem zamienić na taką ścieżkę pieszo-rowerową. I to taki fajny był projekt i ten projekt upadł, czy tam cały czas gdzieś tam jeszcze w zanadrzu burmistrz go ma?
4: Znaczy nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale projekt nie upadł. Projekt jest i deklaruję i podtrzymuję to, co powiedziałem. Zostanie to wykonane. Jesteśmy przekonani, że na sezon 27 letni promenada osiecka będzie przebudowana.
3: to przypomnijmy, jakby to miało wyglądać. Poszerzony byłby ten chodnik i wyznaczony byłby pas dla rowerów i ten oddzielny dla pieszych?
4: Tak, dokładnie. Od tej wiaty, która jest, służy wędkarzom, do wyjścia na letnisko będzie dodatkowy jeszcze chodnik. Ten, który jest, zostanie przebudowany, a obok tego powstanie ścieżka dla rowerów o nawierzchni wodomyślnej.
3: I w przyszłym sezonie, przed sezonem przyszłym letnim już będzie można tam bezpiecznie rowerkiem sobie jechać.
4: Taki mamy plan i jakiś plan.
5: SK Leszno News.
1: To magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. W niedzielę znów odpalą retortę. W leśnictwie Krzyżowiec odbędzie się Dzień Smolarza. Wśród wielu atrakcji, takich jak pokaz ptaków Sokolnika, pokazy nadleśnictwa Włoszakowice czy strefa zabaw dla dzieci, główną atrakcją będzie odpalenie starodawnego pieca do wypalania węgla drzewnego. Posłuchajcie opowieści o retortach i nie tylko w leśnictwie Krzyżowiec.
6: Karol Marcinkowski, nadleśnictwo Włoszakowice, między innymi rzecznik prasowy.
3: Jesteśmy właśnie na terenie nadleśnictwa, gdzie znajdują się piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
6: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
3: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
6: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest służy do wypalania węgla drzewnego.
3: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
6: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany tutaj w naszym przypadku, naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie. Jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku bez powietrza.
3: Długo ta procedura trwa?
6: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
3: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
6: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego. Grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
3: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
6: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
3: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
6: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów. Tak?
3: Takie piece są popularne w naszym regionie?
6: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy polskiej. Jedyne, które są, które działają.
3: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
6: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
3: Nie udało.
6: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
3: I ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
6: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale nasz jest zdecydowanie lepszej jakości.
3: To jest chyba jedna z większych atrakcji, jeśli chodzi o nadleśnictwo Włoszakowice, czy też macie jeszcze w zanadrzu jakieś inne rzeczy, które pokazujecie?
6: No mamy inne rzeczy, między innymi tutaj niedaleko mamy jedną z najliczniejszych, najsilniejszych populacji jelonka rogacza w Polsce. Mamy się czym chwalić w nadleśnictwie, także zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej. Jest czym się chwalić.
1: to jak już pan wspomniał o tym jelonku, to jest taka szansa, że ktoś odwiedzając wasze lasy pójdzie we wskazane miejsce i tam będzie miał szansę zobaczyć tego jelonka, czy nie bardzo?
6: Tak, tak, bo ten las aż wtedy huczy, to po prostu wszystko chodzi, a tylko, że to jest okres czerwca, lipca. To jest właśnie ten, jeden z większych w Polsce, jeden chyba w trójce największych chrząszczy w Polsce.
1: No co, pod ochroną pewnie?
6: Tak, no oczywiście. Jak większość owadów.
1: I wydają jakieś dźwięki?
6: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
1: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w nadleśnictwie w Łoszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u was?
6: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj.
1: Jakie można znaleźć tutaj u was grzyby?
6: No borowiki przede wszystkim. Borowiki i czarnołebki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
1: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład o których pan wie i nie wiem, czy powie?
6: Ja wiem, ale nie powiem. Nie. Las jest taki, że wie pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
1: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
6: Nie, to jest już kolej czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi. Bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym i a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. No to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
1: Zapaść demograficzna w Lesznie staje się faktem. Są na poparcie tej tezy konkretne liczby, które przedstawił wiceprezydent Maciej Grabianowski.
7: Od roku 2017 następuje systematyczny spadek liczby urodzeń. 678 do 322 w roku 2024. I co się wydarzyło przez ten rok? Bo jesteśmy rok dalej. O rok 2025 mamy o 31 urodzeń mniej. 291. A ja pójdę jeszcze krok dalej, bo mamy dane ze stycznia 26. Liczba urodzeń 22. A wiecie państwo, ile było w styczniu 25 roku? 26. Czyli od tego kolejnego fatalnego roku, gdzie było 291 urodzeń, znowu mamy spadek już w pierwszym miesiącu. Wiecie państwo, co oznacza 291 urodzeń? Kiedy dodamy do tego uczniów spoza Leszna, a także uczniów obcokrajowców, których mamy odpowiednio 9% i 11% w szkołach, czyli łącznie 20%, to nam daje 350 uczniów. 350 uczniów to jest 14 oddziałów. 15, żeby osiągnąć wskaźnik, żeby obniżyć, to jest 15 oddziałów. A co to statystycznie oznacza? 1,5 oddziału na szkołę podstawową. A to oznacza również, że taka szkoła jak szkoła podstawowa numer 9 będzie liczyła 3 oddziały, a szkoła podstawowa numer 2, 3, 10 pewnie ledwo uzbiera na jeden oddział. I to się zadzieje, bo ja mówię o tym, co już się zadziało, o wskaźniku urodzeń i mamy pewne widełki tych 20%, ale o ile się zwiększy? O 10%? Co to zmieni? A wiecie państwo, co to oznacza na przykład dla szkoły podstawowej numer 12, to co nas czeka. Szkoła podstawowa numer 12 dzisiaj liczy 34 oddziały. 34. Szacujemy, że to szkoła będzie szkołą 16-oddziałową, czyli dwie klasy w roczniku, czyli będzie miała 16 oddziałów. A wiecie państwo, co to oznacza? W szkole podstawowej numer 12 mamy razem z salą gimnastyczną mamy 36 klasopracowni, a to oznacza, że o godzinie 8 20 klasopracowni będzie stało puste. To jest więcej jak połowa szkoły. W szkole podstawowej numer 7 mamy 30 klasopracowni wraz z salą gimnastyczną. Tam będzie podobnie. Połowa budynku szkoły będzie stała pusta. Szkoła podstawowa numer 10 ma 21 klasopracowni. Dzisiaj liczy 17 oddziałów. To jest kwestia czasu, gdzie spadnie to o połowę. i byłoby nieuczciwe z naszej strony, gdybyśmy mówili, że się nic nie dzieje i byśmy zakłamywali rzeczywistość, bo to byłoby nieuczciwe wobec państwa radnych i wobec mieszkańców Leszna. O ile musi spaść jeszcze liczba urodzeń w Lesznie, żebyśmy zaczęli rozmawiać bez sporu politycznego, bez bijania kapitału politycznego i umoralniania nas, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, że trzeba dostosować sieć szkół do liczby dzieci, jaka jest w naszym systemie. Względem roku 2017 i dzisiaj rodzi się 42% dzieci, czyli o 58% dzieci mniej niż w roku 2017. To o ile musi spaść ta liczba urodzeń, żebyśmy usiedli tutaj przy tym stole i zaczęli rozmawiać, że tak, trzeba coś zrobić. Edukacja jest ważna, ale na edukację potrzebne są również pieniądze. Mamy fantastycznych nauczycieli, ale jak nie będziemy mieli pieniędzy, to ci nauczyciele nie będą prowadzić zajęć z organizacji pomocy PP, nie będą prowadzić kółek zainteresowań. Po prostu na to nie będzie pieniędzy. Na 14 miejskich przedszkoli 3 są w stanie dobrym. 11 nadaje się do remontu. Lekko licząc 5 milionów na jedną placówkę, to my potrzebujemy 55 milionów na modernizację przedszkoli. Czeka nas modernizacja SP2, SP7, SP9, SP12, to będzie potężna inwestycja. To jest duży budynek. Być może to jest pierwsza szkoła, w której utworzymy zespół szkolno-przedszkolny, żeby uratować trochę te przestrzenie. Proszę zobaczyć, jak wyglądają szkoły ponadpodstawowe. Dzisiaj remont łazienek w SP7 i remont korytarza na parterze, na to potrzeba 2,5 miliona złotych. I ja byłem dyrektorem szkoły i proszę mi wierzyć, warunki, w jakich dzieci i uczniowie i nauczyciele funkcjonują, naprawdę mają znaczenie.
1: To największa i najbardziej widoczna inwestycja w gminie Osieczna ostatnich lat. Przy tamtejszym zespole szkół dobiega końca budowa nowoczesnej hali sportowej. Obiekt powstaje w miejscu dawnego boiska trawiastego przy ulicy Mikołaja Kopernika i ma być niemal bliźniaczą kopią hali, która już wcześniej powstała w Konklewie. Nowy kompleks sportowy z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym ma służyć nie tylko uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego, ale także lokalnej społeczności oraz klubom sportowym. Całkowity koszt inwestycji to prawie 7 850 000 złotych. Samorząd pozyskał na ten cel wysokie, bo aż 65% dofinansowanie zewnętrzne, po 30% przekazały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Resztę środków pochodzi z budżetu gminy. Czy hala będzie potrzebna? Burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski nie ma co do tego wątpliwości.
8: No oczywiście, jesteśmy o tym przekonani. Gdybyśmy nie byli przekonani o potrzebie budowy hali, nie przystępowalibyśmy do realizacji tego zadania. Szczęśliwie udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu po 30%, a pozostałe 40% z budżetu gminy Osieczna. Przypomnę, że koszt realizacji tego zadania to około 7 800 000 złotych.
1: Zgodnie z zapowiedziami już wiosną przyszłego roku mieszkańcy Osiecznej zyskają nowoczesną przestrzeń do uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Popychanie na korytarzu czy wyzwiska pod szkołą? Dzisiaj przemoc rówieśnicza wygląda zupełnie inaczej i przeniosła się w miejsce, w którym nie obowiązują żadne dzwonki bezpośrednio do ekranów smartfonów naszych dzieci. W całej Polsce trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. To czas, kiedy głośno mówi się o empatii, szacunku i bezpieczeństwie w szkołach. Ale jak ta rzeczywistość wygląda tu, lokalnie, na naszych leszczyńskich ulicach i szkolnych korytarzach? Hejt w sieci, wykluczenie z grup czy ośmieszanie w internecie to dla wielu nastolatków cicha walka, którą toczą codziennie za zamkniętymi drzwiami swoich pokojów. Gdzie leży granica między głupim żartem a niszczeniem drugiego człowieka? Jak zauważyć, że dziecko cierpi i co zrobić, gdy sytuacja staje się naprawdę groźna? O realiach, z jakimi mierzy się dzisiejsza młodzież w Lesznie, rozmawiałem z Heleną Strzałkowską, terapeutką i szefową Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa.
9: Jak najbardziej. 90% przechodziło przez to. Na niektórych się to bardzo odbiło. To jest tak, że

0: też w internecie.
1: Ale ta przemoc rówieśnicza to na czym to polega? Że jeden drugiego popchnie, czy go zwyzywa? Jak to współcześnie wygląda?
0: Bardziej poniża, tak? Czy głupku, ty taki, śmieją się w grupkach, puszczają jakieś filmiki, zmieniają po prostu przez AI, zmieniają na przykład głowę, odcinają albo tułów i tam jeszcze jakiś taki tekst dokładają, gdzie to powinno być po prostu karalne, tak? Czyli my też to zgłaszamy, jeżeli ktoś nam mówi, że ta osoba bardzo to przeżywa. No nie może być tak, że ktoś sobie bierze i prywatne zdjęcia przekształca i do tego jakieś takie teksty, które bardzo się odbijają na tej osobie. No niestety mamy też tutaj parę takich sytuacji, no może nawet nie parę, a paręnaście, gdzie kończyło to się próbą samobójczą. W związku z tym ja też namawiam rodziców, że jeżeli na przykład widzą, że coś się z dzieckiem dzieje, że na przykład jest w takim nastroju, albo jest wybuchowy, albo na przykład gdzieś się zamyka w sobie, żeby po prostu przyjść porozmawiać, co dalej z tym można zrobić.
2: Eskaleszno News.
3: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szemlet, a zaczynamy od wizyty w Centrum Profilaktyki Alternatywa, żeby sprawdzić, co tam słychać po wakacjach i czy potrzebują Waszej pomocy.
1: Jesteśmy w Centrum Profilaktyki Alternatywa. Skończyły się wakacje, skończyło się lato. Co słychać w alternatywie?
0: Oj, dużo się dzieje, także jeżeli chodzi o zajęcia, to mamy z powrotem cały program plus dodatkowe warsztaty, zajęcia, także naprawdę zapraszamy serdecznie.
1: Kogo zapraszacie?
0: Zapraszamy młodzież w wieku 11-22 lata oraz rodziców, którzy chcieliby porozmawiać, co mogą zrobić w danej sytuacji, jak mogą, co mogą zrobić, żeby dziecko się rozwijało. Bo to, co jest ważne tutaj w alternatywie, to jest młodzież z różnymi problemami, ale też bez. Czyli jeżeli chcą się rozwijać, to jak najbardziej zapraszamy, ponieważ dalej naszym zdaniem młodzież no, ma niskie poczucie własnej wartości, tak bym powiedziała. Czyli łatwo im wymienić, co im się nie podoba, z czym mają trudność, albo jacy są niekoniecznie dobrzy, ale trudno im powiedzieć o dobrych swoich cechach, o takim, z czym są naprawdę dobrzy, jakie mają zainteresowania, to też tak jest trudne. A tutaj u nas dzięki różnym zajęciom i grupie takiej Poznaj Siebie, po prostu rozwijają te wszystkie umiejętności.
1: Już wrócimy do rodziców, ale chciałbym spytać na początku o młodzież. Na co może liczyć młodzież przychodząc do alternatywy? Jakie grupy w tej chwili funkcjonują? Co oferujecie?
0: Oferujemy dwie grupy takie Poznaj Siebie, gdzie właśnie można się uczyć, jak rozmawiać, w jaki sposób stawiać granice, w jaki sposób siebie dowartościować. Czyli takie różne zajęcia, każde zajęcia są inne, więc mi to jest trudno powiedzieć, ale one mają to na celu. Jest grupa parateatralna, która no, w tej chwili właśnie robi nabór i oddam tutaj głos Magdzie.
4: Dobrze, grupa parateatralna, bardzo znana dzięki chociażby spektaklom, które często i gęsto się pojawiają. Szukacie młodych aktorów.
5: Tak, zdecydowanie tak.
3: Magda Mikołajczyk z Centrum Profilaktyki Alternatywa.
5: W tym roku odeszło od nas kilka osób, które już, że tak powiem, zakończyły edukację w szkołach średnich i ruszyły, że tak powiem, w nowym kierunku. Są poza Lesznem, w związku z tym no, już nie będą z nami grać. I nie ukrywam, że apeluję do wszystkich młodych ludzi, którzy kochają teatr, czy chcą spróbować formy teatru ruchu, bo głównie taki teatr, takie zajęcia proponujemy. To jest za pomocą gestów, mimiki, ruchu, światła, rekwizytów. Po prostu przekazujemy bardzo ważne wartości, które, że tak powiem, poprzez sceny pokazują to, co jest problematyczne dla młodych ludzi. I taki też jest nasz spektakl Mam Alternatywę. Zobaczyło ten spektakl wielu młodych ludzi szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
1: To jest dla takich totalnych amatorów też propozycja, czy dla ludzi, którzy już liznęli albo czują sobie jakąś tam smykałkę do tego, żeby na scenie występować?
5: Zdecydowanie dla totalnych amatorów. Także zachęcam wszystkich, którzy chcą popróbować, poćwiczyć, wspólnie coś fajnego zrobić. To jest też poza tym, że występujemy i uczymy się, jak, że tak powiem, prezentować się na tej scenie, jak zrobić daną scenę. to przede wszystkim jest to też świetna zabawa, taki sposób na odstresowanie. Wielu z młodych ludzi, którzy występowali, są młodymi aktorami w spektaklu Mam Alternatywę, przychodząc na pierwsze zajęcia powiedzieli, że nigdy w życiu nie wystąpią, tak? Także uważali, że to nie jest dla nich. Natomiast wspólna praca, wspólna zabawa, to, że robimy coś razem i że to przynosi takie fajne efekty, że to jest takie fajne w odbiorze, bo otrzymaliśmy wiele właśnie takich pozytywnych informacji o tym, że ten przekaz trafia do młodych ludzi. I dlatego chcielibyśmy nadal móc ten spektakl pokazywać. Nie ukrywamy, że brakuje nam aktorów. Także zapraszam serdecznie tych, którzy chcą się pobawić w teatr i poczuć trochę takich właśnie fajnych emocji. Bo no, tutaj też robią fajną robotę ci młodzi ludzie. Przede wszystkim pokazując te swoje emocje, zachęcają innych do tego, żeby no, uważali na pewne sytuacje w życiu, żeby uważali na siebie, żeby byli gdzieś tam otwarci na różne trudności, z którymi można sobie radzić, to też pokazujemy w spektaklu, nie?
4: Jak wyglądają kwestie prób? Ile jest w tygodniu, czy raz w tygodniu, czy częściej? Na co muszą liczyć ci, którzy się zdecydują?
5: No, na ten moment mamy spotkania we wtorki od 15.30 do 17.30. Natomiast nie ukrywam, że w momencie, kiedy jest taka potrzeba i trzeba bardziej popracować, spotykamy się również w soboty na takich zintensyfikowanych zajęciach, szczególnie przed wystawieniem jakiegoś spektaklu, ale też to, co jest bardzo fajne, to te osoby, które pozostały, niesamowicie wspierają nowych uczestników. Także pokazują, uczą, jest dużo takiej właśnie fajnej współpracy, więc zachęcamy, bo poza tym no to są niesamowici młodzi ludzie, także jeżeli szukacie fajnych ludzi, przyjaciół, kogoś, z kim można naprawdę spędzić wolny czas, nie tylko na zajęciach w alternatywie, ale i po. Także zachęcam Was, bo naprawdę tutaj ja uważam, że tu jest niesamowita ilość niezwykłych, ciekawych, kreatywnych, młodych osób, które po prostu szukały swojego miejsca i w alternatywie je znalazły.
4: I tak można po prostu z bomby przyjść na próbę i zobaczyć, jak to wygląda, a nuż się spodoba.
5: Jak najbardziej z bomby można przyjść, nie trzeba gdzieś tam wcześniej chodzić na jakieś zajęcia teatralne. Uczymy pewnych rzeczy od podstaw, także to też ma być formą zabawy, ale też odstresowuje i naprawdę wielka satysfakcja z tego, jak później występują i że tak powiem, czują się docenieni i wyjątkowi.
4: Ale grupa parateatralna to nie jedyna grupa, w której można uczestniczyć przychodząc do alternatywy?
6: Właśnie też są dwie grupy Poznaj Siebie i Poznaj Siebie i Innych, gdzie młodzi mówią tak, wreszcie mam miejsce i mogę się odważyć powiedzieć coś, co się może komuś nie podobać, ale nie będę wyśmiewany, nie będę jakoś poniżany, bo o tym rozmawiamy, tak, na przykład. Też jak ktoś przegina swoje granice, to też mówimy stop na przykład, uczą się tego. I to jest chyba takie ważne, gdzie przenoszą to potem w życie, bo tak naprawdę to część jest taka albo, nie wiem, prześladuje, albo na przykład się skula w sobie i traci wiele przez jedną i przez drugą sytuację. A tutaj jest tak, że się bardzo też rozwijają i też mogą uczestniczyć w dwóch, trzech grupach. To nie jest też tak, że tylko zamknięte. Jest jeszcze grupa na przykład gitarowa, gdzie można przejść kompletnie nie umiejąc nic na gitarze. Mamy tutaj dwie gitary takie, które udostępniamy młodym osobom. Przepraszam, teraz mamy, dostaliśmy właśnie jeszcze dwie, także cztery mamy, więc można przyjść i po prostu zacząć tutaj bez gitary. Natomiast potem będziemy zachęcać, że jeżeli ktoś chce się rozwijać tak najbardziej, żeby sobie jakąś tam od kogoś tą

pokazać się też na zewnątrz. No i grupa ta dla starszych osób, to starszych, powiedzmy od 16 roku życia za zgodą rodziców, mogą występować fire show, czyli taniec ogniem, gdzie są iskrowniki, gdzie jest płucie ogniem, gdzie przygotowują się do takich występów, które robimy na różnych imprezach i pokazują siebie, że potrafią. Powiem szczerze, jak tak patrzę na niektóre osoby, widzę ich

0: Robi to prywatnie. Tak, także
1: takie pokazy robią nawet na weselach na przykład, czy gdzie?
0: Tak, właśnie tak. Mogą dostać zaproszenia na imieniny, na wesele jak najbardziej. Także to jest takie, no jak złapią bakcyla, to jak najbardziej mogą to dalej rozwijać. Myślę sobie, że to jest też takie ważne. To, co teraz jeszcze mamy takie dodatkowo, to mieliśmy teraz wakacje, karaoke, gdzie osoby, które mówią, nie zaśpiewam, a ja tego, no śpiewały. Także akurat karaoke w tej chwili będziemy odnawiać ferie, ale myślę, że jak ktoś chce poćwiczyć i ktoś chce gdzieś tam w tym wziąć udział, żeby się nie obawiał. Może się nie udać, może popełniać błędy. Tutaj u nas jest tak, że bardziej błędy wykorzystujemy, czy coś, że ktoś jest nieśmiały do tego, żeby się rozwijał, a nie odwrotnie, że aha, aha, jaki ty jesteś taki, nie taki. Nie, właśnie nie. Naucz się, że czym więcej tych błędów, czym więcej się na przykład stresujesz, tym więcej ćwicz, bo od samego myślenia i mówienia się nic tutaj nie zrobi.
2: Rozpoczęła się budowa łącznika do szpitala w Lesznie. Nowa droga powstanie między ulicami Cypryjską i Sygietyńskiego. Drogowcy z ciężkim sprzętem wytyczają już jej przebieg, mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
3: Rozpoczęła się już budowa nowego łącznika drogowego, który zepnie rondo Roszarnia i ulicę Jastkowskiego z leszczyńskim szpitalem. Prace już trwają, drogowcy właśnie korytują nowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Cypryjską w stronę ulicy Sygietyńskiego. Ta nowa droga będzie przebiegać obok lądowiska dla helikopterów, nie zakłócając oczywiście jego pracy, i wepnie się w taki ślepy obecnie odcinek ulicy Sygietyńskiego. Prace na tym odcinku powinny zakończyć się do końca tego roku, ale to oczywiście nie koniec. W przyszłym roku planowana jest budowa ronda u zbiegu ulic Sygietyńskiego i Szpitalnej oraz modernizacja ulicy Szpitalnej. Równolegle będą toczyć się też prace na ulicy Portugalskiej i tam dziś mamy dobrą nawierzchnię z kostki brukowej, natomiast konieczne będzie poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego, tak aby była kontynuacja projektowa z tego nowego odcinka, który jest budowany w tej chwili, bo tam powstanie zarówno chodnik, jak i po drugiej stronie ciąg pieszo-rowerowy, aby zachować parametry i komfort przejazdu rowerzystów i spacerów osób pieszych. Musi zostać nieco wzdłuż Portugalskiej poszerzony ciąg pieszo-rowerowy. Budowa tego nowego łącznika będzie bardzo istotną zmianą komunikacyjną w tej części Leszna, bo będzie stanowiła po prostu nowy, alternatywny dojazd do leszczyńskiego szpitala, który jest oczekiwany w Lesznie od wielu, wielu lat. Przypomnijmy, miasto Leszno niedawno wykonało kompleksową modernizację ulicy Kiepury, zapewniając komfortowy dojazd do szpitala oraz załóg pogotowia ratunkowego do leszczyńskiego SOR-u.
2: Łącznik do szpitala gotowy ma być w połowie przyszłego roku. Pierwsza tężnia salonkowa w Lesznie już działa. Nowy obiekt zlokalizowany jest w parku imienia leszczyńskich satyryków w Lesznie, tuż za Teatrem Miejskim. Jeszcze wczoraj otaczało ją budowlane ogrodzenie, dziś zostało zdemontowane i z obiektu mogą korzystać wszyscy amatorzy solankowych inhalacji. Budowa pierwszej miejskiej tężni solankowej w Lesznie rozpoczęła się pod koniec sierpnia tego roku. Znajduje się w otoczeniu parkowej zieleni od strony ulicy Zacisze. Ma formę drewnianego walca o wysokości 4 metrów i średnicy 3 metrów. Wykonana jest z drewna. Na drzew iglastych wypełnionego gałązkami tarniny. Wokół obiektu wytyczono utwardzone ścieżki z kilkoma rzędami ławek. Posadzono też nowe rośliny odporne na działanie wydzielanej przez tężnię soli. O zasadach korzystania z obiektu informuje tablica z regulaminem. Można z niego korzystać także po zmroku, bo całość jest oświetlona i ogólnodostępna, mówi Lucyna Gbiorczyk, kierownik gabinetu prezydenta Leszna.
4: Serdecznie zapraszamy, żeby samemu się przekonać, pójść, odpocząć. Przy tężni powstały ławeczki, teren jest ładnie zagospodarowany. Pogoda jak najbardziej sprzyja do tego, żeby sobie w parku posiedzieć, odpocząć. Ten roztwór solankowy będzie rozpylany codziennie od godziny 8 do 20. To są takie godziny, które sobie na razie założyliśmy. My możemy jeszcze to zmienić. Sterowanie tym jest jak najbardziej tutaj w naszym zakresie. No i zapraszam do Parku Leszczyńskich Satyryków. Kiedyś był taki projekt w budżecie obywatelskim, także mieszkańcy sami chcieli taką tężnię budować. To się wtedy nie udało, ale dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Teraz już taka tężnia w Lesznie działa.
2: Całkowita wartość inwestycji to blisko 242 tysiące złotych, z czego większość, ponad 267 tysięcy złotych, miasto pozyskało jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Inhalacje w tężni salonkowej działają jak naturalny aerozol leczniczy zbliżony do nadmorskiego mikroklimatu. Bogate w jod, brom, wapń i magnesy powietrze przynosi ulgę w wielu dolegliwościach, głównie dróg oddechowych. Pomocne są na przykład przy nawracającym zapaleniu zatok, przewlekłym nieżycie nosa czy astmie. Działają korzystnie przy stresie czy zmęczeniu.
5: W Lesznie ma powstać miejsce pochówku dla zwierząt. Miasto planuje wyznaczyć je w części cmentarza komunalnego, mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
6: Dojrzewamy jako społeczeństwo do tego, żeby na terenie miasta Leszna wyznaczyć takie miejsca pogrzebowiska, dla taka przestrzeń mogłaby się znaleźć na zapleczu naszego cmentarza komunalnego, ale jednak w pewnej odległości, żeby tutaj nie razić. Są wskazane takie dwie lokalizacje. W tej chwili analizujemy, jakie byłyby koszty realizacji tej inwestycji, jakie byłyby też możliwości ewentualnie w przyszłości poszerzenia jej, dlatego że mam świadomość, że dzisiaj pewnie wielkość tego grzebowiska wcale nie musi być duża.
7: News. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
8: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
7: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
8: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
7: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
8: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym, razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
7: Poczekaj, bo no. To już wszystkie tematy ruszą.
8: Tak, ja mówię, że...
7: Ale wszystko się dzieje dobrze.
8: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
7: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
8: Tak, tak.
7: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym, na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
8: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jak jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
7: No to jest mocny numer.
8: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam, Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: Będzie
0: duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem. A teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być.
2: Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie mam miejsca jak dom.
0: To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie. Coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury. Wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień. Wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach. No i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo,
1: dziękuję.
0: Bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór i to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu i w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu, później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale

0: I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
1: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Mhm. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
0: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
1: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
0: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
1: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
0: dobra,
1: to logiczne,
0: okay, no,
1: ale to by było
0: tak.
1: Logiczne, jakby była przed trasą.
0: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
1: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
0: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc no ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
0: Dzięki.
1: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
0: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
1: Po ślubie masz na to czas.
0: Mam, jak najbardziej.
1: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i że człowiek skupia się na czymś innym.
0: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać. I

0: I to jest fajne, chociaż no, niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne. Na szczęście pozytywne.
1: Dobrze, że to dodałeś. Rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
0: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
1: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
0: Panowie wiedzą najlepiej, no.
1: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
0: Tak jest.
1: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo Ci dziękuję, a Was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
0: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
1: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa. Tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja... co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sarah James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie Szklana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze współpraca z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem, o.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym, co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest secret projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, a i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę. Myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie, że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagailiśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: No, trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Góry.
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudła i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer,
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu LOR, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż chodziły, dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim... Czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych, świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
4: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
4: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory, jesteśmy już po próbach, będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe, mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
0: Czyli się rozrasta zespół.
4: Tak jest, projekt rośnie i,
0: dobrze,
4: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
4: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
4: Dzięki bardzo.
1: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
1: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: się żyje.
1: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
2: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
1: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na stronie niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje. Ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada. Ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, oba przyjaciele, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.

0: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika Warave, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Dzieci uwielbiają naklejki, kolorowanki i niespodzianki. We wrześniu i październiku w sklepach firmowych Słomiński 1904 trwa wyjątkowa akcja. Kupując parówki Maluchy z szynki, odbierasz mapkę, a przy zakupach powyżej 50 zł otrzymasz do niej naklejkę. Pokoloruj kolorowankę cioci Słominki i przynieś ją do sklepu, a dostaniesz dodatkową naklejkę. Zbierz ich 10 i odbierz maskotkę oraz 25% rabatu na zakupy w naszych sklepach. Regulamin w sklepie. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlec. Zacznijmy może od kina, bo zdaniem mym skromnym właśnie niedziela jest miejscem, czasem i terminem najlepszym do tego, żeby przed duży ekran się wybrać i przed nim zasiąść. Co mamy nowego do obejrzenia? No lalka rządzi przede wszystkim w gwiazdorskiej obsadzie z Dorocińskim, z Urzędowską, z Konradem, Sewerynem. Czy jest lepsza niż ta adaptacja telewizyjna, którą niedawno można było obejrzeć i z takim szumem weszła na małe ekrany? Przekonacie się, wybierając się do kina właśnie. A dzisiaj można też do teatru na 18. Spektakl nazywa się Mesjasz Bruno Schulz. Od teatru do imentu.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy, trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie. Skoro.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
17: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
16: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
18: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
16: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 4, 402, 302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym, jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: To jest nowość naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tov Lo, Chuck & Barry już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry. Tomek Szymlet. Pogoda zła nie jest dziś, więc warto wybrać się na jakiś trip. Mam dla was super propozycję, bo przeżycia będą gwarantowane pozytywne, a chodzi o wizytę w leśnictwie Krzyżowiec. O godzinie 14 dzisiaj rozpoczyna się tam Dzień Smolarza. Takim głównym punktem tego wydarzenia jest rozpalenie retorty. To jest taki staroświecki piec do wypalania węgla drzewnego. Bardzo to wygląda ciekawie, rozpalenie takiej retorty. Oglądałem to w zeszłym roku i też się dzisiaj wybieram. Będą też inne atrakcje, degustacje produktów lasu, będzie sokolnik, który będzie opowiadał o swojej pracy, strefy dla dzieci i wiele, wiele innych atrakcji.
10: Muzyką się żyje.
11: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w Woskowej Apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową. Wracam on tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
12: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
13: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
11: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sobi Romeo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Daniel Tiresi, Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is All Set. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli. Łukasz,
0: na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie
0: w tym
1: momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walcz możecie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
13: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
12: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później Ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
14: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
12: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
15: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
16: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
15: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
12: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Gnarlich i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzieci uwielbiają naklejki, kolorowanki i niespodzianki. We wrześniu i październiku w sklepach firmowych Słomiński 1904 trwa wyjątkowa akcja. Kupując parówki Maluchy z szynki, odbierasz mapkę, a przy zakupach powyżej 50 zł otrzymasz do niej naklejkę. Pokoloruj kolorowankę cioci Słominki i przynieś ją do sklepu, a dostaniesz dodatkową naklejkę. Zbierz ich 10 i odbierz maskotkę oraz 25% rabatu na zakupy w naszych sklepach. Regulamin w sklepie. Zapraszamy!
10: I po reklamie.
11: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry Tomek Szymlet. Jakieś plany na dzisiejsze popołudnie macie? Jeśli nie, to podpowiadam, może sport. Hala Trapez dzisiaj będzie tętnić dopingiem i będzie kipieć emocjami związanymi z meczem najwyższej klasy rozgrywkowej w futsalu. A nasi gej ma lepszy, Leszno podejmie AZS UŚ Katowice. Także jeśli lubicie futsal albo nigdy żeście futsalu na żywo nie widzieli, jak najbardziej do trapezu wbić dzisiaj można. A ja też przypominam o ważnym koncercie charytatywnym, który w piątek najbliższy odbędzie się o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury, a wystąpi formacja legendarna wręcz Strach na Lachy.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
13: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
12: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
14: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
15: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
12: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
16: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15. Bring the beat back.

0: Adam Seruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
5: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
4: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
6: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
7: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
4: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
8: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwera i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli. Mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać

0: Autoglas wymienia.
1: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Leszno na czasie.
20: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlec. Zacznijmy może od kina, bo zdaniem mym skromnym właśnie niedziela jest miejscem, czasem i terminem najlepszym do tego, żeby przed duży ekran się wybrać i przed nim zasiąść. Co mamy nowego do obejrzenia? No lalka rządzi przede wszystkim w gwiazdorskiej obsadzie z Dorocińskim, z Urzędowską, z Konradem, Sewerynem. Czy jest lepsza niż ta adaptacja telewizyjna, którą niedawno można było obejrzeć i z takim szumem weszła na małe ekrany? Przekonacie się, wybierając się do kina. Właśnie, a dzisiaj można też do teatru na 18. Spektakl nazywa się Mesjasz Bruno Schulz. Od teatru do imentu.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
22: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
21: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
23: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy między innymi dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
5: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
4: A magazyny energii też mają?
5: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. If things go wrong, it's just incidental. My bad, never got the memo. That you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably

0: Autopromocja. Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
0: Ale
2: nie wiesz gdzie?
0: Odlot!
3: Ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
18: No wiem.
17: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
18: Ej, to już przesada.
17: No co, tego poziomu nie da się przebić.
19: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
26: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
25: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
27: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
25: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
0: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Znajdźcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Chcę

0: Kurkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: I po reklamie.
19: Leszno na czasie.
20: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Ja myślę, że koncert zespołu Strachy na Lachy stał się taką nową świecką tradycją zwiastującą nadejście dobra, bo to koncert charytatywny, ale też zawsze zwiastujący nadejście jesieni. No i właśnie, jesień już mamy, nie było jeszcze koncertu. W najbliższy piątek o godzinie 9 Strachy na Lachy wystąpią na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury. Koncert charytatywny dla Fundacji Podaj Dalej. Także cały dochód z tej imprezy przeznaczony będzie na czynienie dobra. Tym bardziej warto na ten koncert się wybrać.
21: Agata Chlubściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
22: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
21: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
23: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie. Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
21: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw Poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W ten weekend... W Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: reklama.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: I po reklamie.

0: Polska.
1: Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
0: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
0: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: Polska Leszno. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Music News.
1: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
2: Siemano.
1: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
2: Tak jest.
1: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
2: Dobrze.
1: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
2: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje, ewentualnie historie zasłyszane.
2: Zdecydowanie, taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
1: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
2: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
1: Góry.
2: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
1: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
2: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
1: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
2: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
2: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
1: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
2: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo, dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
2: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj. Było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
2: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
2: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
2: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
2: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
2: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
2: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
2: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
2: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
1: Czyli się rozrasta zespół.
2: Tak jest, projekt czyli rośnie i,
1: dobrze,
2: i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
2: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
2: Dzięki bardzo.
0: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
0: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam.
0: SK Leszno News.
3: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szemlet, a zaczynamy od wizyty w Centrum Profilaktyki Alternatywa, żeby sprawdzić, co tam słychać po wakacjach i czy potrzebują waszej pomocy.
4: To jesteśmy w Centrum Profilaktyki Alternatywa. Skończyły się wakacje, skończyło się lato. Co słychać w alternatywie?
5: Oj, dużo się dzieje, także jeżeli chodzi o zajęcia, to mamy z powrotem cały program plus dodatkowe warsztaty, zajęcia, także naprawdę zapraszamy serdecznie.
4: Kogo zapraszacie?
5: Zapraszamy młodzież w wieku 11-22 lata oraz rodziców, którzy chcieliby porozmawiać, co mogą zrobić w danej sytuacji, jak mogą, co mogą zrobić, żeby dziecko się rozwijało. Bo to jest ważne tutaj w alternatywie. To jest młodzież z różnymi problemami, ale też bez, czyli jeżeli chcą się rozwijać, to jak najbardziej zapraszamy, ponieważ dalej naszym zdaniem młodzież no ma niskie poczucie własnej wartości, tak bym powiedziała, czyli łatwo im wymienić, co im się nie podoba, z czym mają trudność, albo jacy są niekoniecznie dobrzy, ale trudno im powiedzieć o dobrych swoich cechach, o takim, z czym są naprawdę dobrzy, jakie mają zainteresowania, to też tak jest trudne. A tutaj u nas dzięki różnym zajęciom i grupie takiej Pozna Siebie po prostu rozwijają te wszystkie umiejętności.
4: Już wrócimy do rodziców, ale chciałbym spytać na początku o młodzież. Na co może liczyć młodzież przychodząc do alternatywy? Jakie grupy w tej chwili funkcjonują? Co oferujecie?
5: Oferujemy dwie grupy takie Poznaj Siebie, gdzie właśnie można się uczyć, jak rozmawiać, w jaki sposób stawiać granice, w jaki sposób siebie dowartościować. Czyli takie różne zajęcia, każde zajęcia są inne, więc mi to jest trudno powiedzieć, ale one mają to na celu. Jest grupa parateatralna, która no, w tej chwili właśnie robi nabór i oddam tutaj głos Magdzie.
4: Dobrze, grupa parateatralna, bardzo znana dzięki chociażby spektaklom, które często i gęsto się pojawiają. Szukacie młodych aktorów.
6: Zdecydowanie tak.
3: Magda Mikołajczyk z Centrum Profilaktyki Alternatywa.
6: W tym roku odeszło od nas kilka osób, które już, że tak powiem, zakończyły edukację w szkołach średnich i ruszyły, że tak powiem, w nowym kierunku. Są poza Lesznem, w związku z tym no już nie będą z nami grać. I nie ukrywam, że apeluję do wszystkich młodych ludzi, którzy kochają teatr, czy chcą spróbować formy teatru ruchu, bo głównie taki teatr, takie zajęcia proponujemy. To jest za pomocą gestów, mimiki, ruchu, światła, rekwizytów. Po prostu przekazujemy bardzo ważne wartości, które, że tak powiem, poprzez sceny pokazują to, co jest problematyczne dla młodych ludzi. I taki też jest nasz spektakl Mama Alternatywę. Zobaczyło ten spektakl wielu młodych ludzi szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
4: To jest dla takich totalnych amatorów też propozycja, czy dla ludzi, którzy już liznęli albo czują sobie jakąś tam smykałkę do tego, żeby na scenie występować?
6: Zdecydowanie dla totalnych amatorów. Także zachęcam wszystkich, którzy chcą popróbować, poćwiczyć, wspólnie coś fajnego zrobić. To jest też poza tym, że występujemy i uczymy się, jak, że tak powiem, prezentować się na tej scenie, jak zrobić daną scenę, to przede wszystkim jest to też świetna zabawa, taki sposób na odstresowanie. Wielu z młodych ludzi, którzy występowali, są młodymi aktorami w spektaklu Mam Alternatywę, przychodząc na pierwsze zajęcia powiedzieli, że nigdy w życiu nie wystąpią, tak? Także uważali, że to nie jest dla nich. Natomiast wspólna praca, wspólna zabawa, to, że robimy coś razem i że to przynosi takie fajne efekty, że to jest takie fajne w odbiorze, bo otrzymaliśmy wiele właśnie takich pozytywnych informacji o tym, że ten przekaz trafia do młodych ludzi i dlatego chcielibyśmy nadal móc ten spektakl pokazywać. Nie ukrywamy, że brakuje nam aktorów, także zapraszam serdecznie tych, którzy chcą się pobawić w teatr i poczuć trochę takich właśnie fajnych emocji. Bo no tutaj też robią fajną robotę ci młodzi ludzie. Przede wszystkim pokazując te swoje emocje, zachęcają innych do tego, żeby no uważali na pewne sytuacje w życiu, żeby uważali na siebie, żeby byli gdzieś tam otwarci na różne trudności, z którymi można sobie radzić, to też pokazujemy w spektaklu, nie?
4: Jak wyglądają kwestie prób? Ile jest w tygodniu, czy raz w tygodniu, czy częściej? Na co muszą liczyć ci, którzy się zdecydują?
6: No, na ten moment mamy spotkania we wtorki od 15.30 do 17.30. Natomiast nie ukrywam, że w momencie, kiedy jest taka potrzeba i trzeba bardziej popracować, spotykamy się również w soboty na takich zintensyfikowanych zajęciach, szczególnie przed wystawieniem jakiegoś spektaklu, ale też to, co jest bardzo fajne, to te osoby, które pozostały, niesamowicie wspierają nowych uczestników. Także pokazują, uczą, jest dużo takiej właśnie fajnej współpracy, więc zachęcamy, bo poza tym no to są niesamowicie młodzi ludzie, także jeżeli szukacie fajnych ludzi, przyjaciół, kogoś, z kim można naprawdę spędzić wolny czas, nie tylko na zajęciach w alternatywie, ale i po. Także zachęcam Was, bo naprawdę tutaj ja uważam, że tu jest niesamowita ilość niezwykłych, ciekawych, kreatywnych, młodych osób, które po prostu szukały swojego miejsca i w alternatywie je znalazły.
4: Czyli tak można po prostu z bomby przyjść na próbę i zobaczyć, jak to wygląda, a nóż się spodoba.
6: Jak najbardziej z bomby można przyjść, nie trzeba gdzieś tam wcześniej chodzić na jakieś zajęcia teatralne. Uczymy pewnych rzeczy od podstaw, także to też ma być formą zabawy, ale też odstresowuje i naprawdę wielka satysfakcja z tego, jak później występują i że tak powiem, czują się docenieni i wyjątkowi.
4: Ale grupa parateatralna to nie jedyna grupa, w której można uczestniczyć przychodząc do alternatywy?
7: Właśnie też są dwie grupy Poznaj Siebie i Poznaj Siebie i Innych, gdzie młodzi mówią tak, wreszcie mam miejsce i mogę się odważyć powiedzieć coś, co się może komuś nie podobać, ale nie będę wyśmiewany, nie będę jakoś poniżany, bo o tym rozmawiamy, tak, na przykład. Też jak ktoś przegina swoje granice, to też mówimy stop na przykład, uczą się tego. I to jest chyba takie ważne, gdzie przenoszą to potem w życie, bo tak naprawdę to część jest taka albo, nie wiem, prześladuje, albo na przykład się skula w sobie i traci wiele przez jedną i przez drugą sytuację. A tutaj jest tak, że się bardzo też rozwijają i też mogą uczestniczyć w dwóch, trzech grupach. To nie jest też tak, że tylko zamknięte. Jest jeszcze grupa na przykład gitarowa, gdzie można przejść kompletnie nie umiejąc nic na gitarze. Mamy tutaj dwie gitary takie, które udostępniamy młodym osobom. Przepraszam, teraz dostaliśmy właśnie jeszcze dwie, także

0: się też na zewnątrz. No i grupa ta dla starszych osób, to starszych powiedzmy od 16 roku życia za zgodą rodziców, mogą występować fire show, czyli taniec ogniem, gdzie są iskrowniki, gdzie jest płucie ogniem, gdzie przygotowują się do takich występów, które robimy na różnych imprezach i pokazują siebie, że potrafią. Powiem szczerze, jak tak patrzę na niektóre osoby, widzę ich rozwój, to jestem pełna podziwu. I myślę, że to może też być droga do zawodowa, bo część osób założyła swoje firmy i robi to prywatnie. Tak, także
1: mogą takie pokazy robią na weselach na przykład, czy gdzie?
0: Tak, właśnie tak. Mogą dostać zaproszenia na imieniny, na wesele jak najbardziej. Także to jest takie, no jak złapią bakcyla, to jak najbardziej mogą to dalej rozwijać. Myślę sobie, że to jest też takie ważne. To, co teraz jeszcze mamy takie dodatkowo, to mieliśmy teraz wakacje, karaoke, gdzie osoby, które mówią, nie zaśpiewam, a ja tego, no śpiewały. Także akurat karaoke w tej chwili będziemy odnawiać ferie, ale myślę, że jak

0: się rozwijał, a nie odwrotnie, że aha, jaki ty jesteś taki, nie taki. Nie, właśnie nie. Naucz się, że czym więcej tych błędów, czym więcej się na przykład stresujesz, tym więcej ćwicz, bo od samego myślenia i mówienia się nic tutaj nie zrobi.
1: Rozpoczęła się budowa łącznika do szpitala w Lesznie. Nowa droga powstanie między ulicami Cypryjską i Sygietyńskiego. Drogowcy z ciężkim sprzętem wytyczają już jej przebieg, mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta Leszna.
2: Rozpoczęła się już budowa nowego łącznika drogowego, który zepnie rondo Roszarnia i ulicę Jastkowskiego z leszczyńskim szpitalem. Prace już trwają, drogowcy właśnie korytują nowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Cypryjską w stronę ulicy Sygietyńskiego. Ta nowa droga będzie przebiegać obok lądowiska dla helikopterów, nie zakłócając oczywiście jego pracy, i wepnie się w taki ślepy obecnie odcinek ulicy Sygietyńskiego. Prace na tym odcinku powinny zakończyć się do końca tego roku, ale to oczywiście nie koniec. W przyszłym roku planowana jest budowa ronda u zbiegu ulic Sygietyńskiego i Szpitalnej oraz modernizacja ulicy Szpitalnej. Równolegle będą toczyć się też prace na ulicy Portugalskiej i tam dziś mamy dobrą nawierzchnię z kostki brukowej, natomiast konieczne będzie poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego, tak aby była kontynuacja projektowa z tego nowego odcinka, który jest budowany w tej chwili, bo tam powstanie zarówno chodnik, jak i po drugiej stronie ciąg pieszo-rowerowy, aby zachować parametry i komfort przejazdu rowerzystów i spacerów osób pieszych. Musi zostać nieco wzdłuż Portugalskiej poszerzony ciąg pieszo-rowerowy. Budowa tego nowego łącznika będzie bardzo istotną zmianą komunikacyjną w tej części Leszna, bo będzie stanowiła po prostu nowy, alternatywny dojazd do leszczyńskiego szpitala, który jest oczekiwany w Lesznie od wielu, wielu lat. Przypomnijmy, miasto Leszno niedawno wykonało kompleksową modernizację ulicy Kiepury, zapewniając komfortowy dojazd do szpitala oraz załóg pogotowia ratunkowego do leszczyńskiego SOR-u.
1: Łącznik do szpitala gotowy ma być w połowie przyszłego roku. Pierwsza tężnia salonkowa w Lesznie już działa. Nowy obiekt zlokalizowany jest w parku imienia leszczyńskich satyryków w Lesznie, tuż za Teatrem Miejskim. Jeszcze wczoraj otaczało ją budowlane ogrodzenie, dziś zostało zdemontowane i z obiektu mogą korzystać wszyscy amatorzy solankowych inhalacji. Budowa pierwszej miejskiej tężni solankowej w Lesznie rozpoczęła się pod koniec sierpnia tego roku. Znajduje się w otoczeniu parkowej zieleni od strony ulicy Zacisze. Ma formę drewnianego walca o wysokości 4 metrów i średnicy 3 metrów. Wykonana jest z drewna. Na drzew iglastych wypełnionego gałązkami tarniny. Wokół obiektu wytyczono utwardzone ścieżki z kilkoma rzędami ławek. Posadzono też nowe rośliny odporne na działanie wydzielanej przez tężnię soli. O zasadach korzystania z obiektu informuje tablica z regulaminem. Można z niego korzystać także po zmroku, bo całość jest oświetlona i ogólnodostępna, mówi Lucyna Gbiorczyk, kierownik gabinetu prezydenta Leszna.
3: Serdecznie zapraszamy, żeby samemu się przekonać, pójść, odpocząć. Przy tężni powstały ławeczki, teren jest ładnie zagospodarowany. Pogoda jak najbardziej sprzyja do tego, żeby sobie w parku posiedzieć, odpocząć. Ten roztwór solankowy będzie rozpylany codziennie od godziny 8 do 20. To są takie godziny, które sobie na razie założyliśmy. My możemy jeszcze to zmienić. Sterowanie tym jest jak najbardziej tutaj w naszym zakresie. No i zapraszam do Parku Leszczyńskich Satyryków. Kiedyś był taki projekt w budżecie obywatelskim, także mieszkańcy sami chcieli taką tężnię budować. To się wtedy nie udało, ale dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, teraz już taka tężnia w Lesznie działa.
1: Całkowita wartość inwestycji to blisko 242 tysiące złotych, z czego większość, ponad 267 tysięcy złotych, miasto pozyskało jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Inhalacje w tężni solankowej działają jak naturalny aerozol leczniczy zbliżony do nadmorskiego mikroklimatu. Bogate w jod, brom, wapń i magnesy powietrze przynosi ulgę w wielu dolegliwościach, głównie dróg oddechowych. Pomocne są na przykład przy nawracającym zapaleniu zatok, przewlekłym nieżycie nosa czy astmie. Działają korzystnie przy stresie czy zmęczeniu.
4: W Lesznie ma powstać miejsce pochówku dla zwierząt. Miasto planuje wyznaczyć je w części cmentarza komunalnego, mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
5: Dojrzewamy jako społeczeństwo do tego, żeby na terenie miasta Leszna wyznaczyć takie miejsca pogrzebowiska, taka przestrzeń mogłaby się znaleźć na zapleczu naszego cmentarza komunalnego, ale jednak w pewnej odległości, żeby tutaj nie razić. Są wskazane takie dwie lokalizacje. W tej chwili analizujemy, jakie byłyby koszty realizacji tej inwestycji, jakie byłyby też możliwości ewentualnie w przyszłości poszerzenia jej, dlatego że mam świadomość, że dzisiaj pewnie wielkość tego grzebowiska wcale nie musi być duża.
6: SK Leszno News.
4: To magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. W niedzielę znów odpalą retortę. W leśnictwie Krzyżowiec odbędzie się Dzień Smolarza. Wśród wielu atrakcji, takich jak pokaz ptaków Sokolnika, pokazy nadleśnictwa Włoszakowice czy strefa zabaw dla dzieci, główną atrakcją będzie odpalenie starodawnego pieca do wypalania węgla drzewnego. Posłuchajcie opowieści o retortach i nie tylko w leśnictwie Krzyżowiec.
7: Karol Marcinkowski, nadleśnictwo Włoszakowice, między innymi rzecznik prasowy.
4: Jesteśmy właśnie na terenie nadleśnictwa, gdzie znajdują się piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
7: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
4: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
7: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy, są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest służy do wypalania węgla drzewnego.
4: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
7: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany, tutaj w naszym przypadku naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna, jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie, jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
4: Długo ta procedura trwa?
7: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
4: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
7: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego. Grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
4: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
7: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
4: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
7: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów. Tak?
4: Takie piece są popularne w naszym regionie?
7: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy Polski. Jedyne, które są, które działają.
4: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
7: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
4: Nie udało.
7: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
4: I ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
7: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale nasz jest zdecydowanie lepszej i lepszej jakości.
4: To jest chyba jedna z większych atrakcji, jeśli chodzi o nadleśnictwo Włoszakowice, czy też macie jeszcze w zanadrzu jakieś inne rzeczy, które pokazujecie?
7: No mamy inne rzeczy, między innymi tutaj niedaleko mamy jedną z najliczniejszych, najsilniejszych populacji jelonka rogacza w Polsce. Mamy się czym chwalić w nadleśnictwie, także zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej. Jest czym się chwalić.
4: to jak już pan wspomniał o tym jelonku, to jest taka szansa, że ktoś odwiedzając wasze lasy pójdzie we wskazane miejsce i tam będzie miał szansę zobaczyć tego jelonka, czy nie bardzo?
7: Tak, tak, bo ten las aż wtedy huczy, to po prostu wszystko chodzi, a tylko, że to jest okres czerwca, lipca. To jest właśnie ten, jeden z większych w Polsce, jeden chyba w trójce największych chrząszczy w Polsce.
4: No co, pod ochroną pewnie?
7: Tak, no oczywiście. Jak większość owadów.
4: I wydają jakieś dźwięki?
7: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
4: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w nadleśnictwie w Łuszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u was?
7: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj.
4: Jakie można znaleźć tutaj u was grzyby?
7: No borowiki przede wszystkim. Borowiki i czarnołebki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
4: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład o których pan wie i nie wiem, czy powie?
7: Ja wiem, ale nie powiem. Nie. Las jest taki, że wie pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
4: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
7: Nie, to jest już kolei czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi. Bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. No to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobserwowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
4: Zapaść demograficzna w Lesznie staje się faktem. Są na poparcie tej tezy konkretne liczby, które przedstawił wiceprezydent Maciej Grabianowski.
8: Od roku 2017 następuje systematyczny spadek liczby urodzeń. 678 do 322 w roku 2024. I co się wydarzyło przez ten rok? Bo jesteśmy rok dalej. O rok 2025 mamy o 31 urodzeń mniej. 291. A ja pójdę jeszcze krok dalej, bo mamy dane ze stycznia 26. Liczba urodzeń 22. A wiecie państwo, ile było w styczniu 25 roku? 26. Czyli od tego kolejnego fatalnego roku, gdzie było 291 urodzeń, znowu mamy spadek już w pierwszym miesiącu. Wiecie państwo, co oznacza 291 urodzeń? Kiedy dodamy do tego uczniów spoza Leszna, a także uczniów obcokrajowców, których mamy odpowiednio 9% i 11% w szkołach, czyli łącznie 20%, to nam daje 350 uczniów. 350 uczniów to jest 14 oddziałów. 15, żeby osiągnąć wskaźnik, żeby obniżyć, to jest 15 oddziałów. A co to statystycznie oznacza? 1,5 oddziału na szkołę podstawową. A to oznacza również, że taka szkoła jak szkoła podstawowa numer 9 będzie liczyła 3 oddziały, a szkoła podstawowa numer 2, 3, 10 pewnie ledwo uzbiera na jeden oddział. I to się zadzieje, bo ja mówię o tym, co już się zadziało, o wskaźniku urodzeń i mamy pewne widełki tych 20%, ale o ile się zwiększy? O 10%? Co to zmieni? A wiecie państwo, co to oznacza na przykład dla szkoły podstawowej numer 12, to co nas czeka. Szkoła podstawowa numer 12 dzisiaj liczy 34 oddziały. 34. Szacujemy, że ta szkoła będzie szkołą 16-oddziałową, czyli dwie klasy w roczniku, czyli będzie miała 16 oddziałów. A wiecie państwo, co to oznacza? W szkole podstawowej numer 12 mamy razem z salą gimnastyczną mamy 36 klasopracowni. A to oznacza, że o godzinie 8 20 klasopracowni będzie stało puste. To jest więcej jak połowa szkoły. W szkole podstawowej numer 7 mamy 30 klasopracowni wraz z salą gimnastyczną. Tam będzie podobnie. Połowa budynku szkoły będzie stała pusta. Szkoła podstawowa numer 10 ma 21 klasopracowni. Dzisiaj liczy 17 oddziałów. To jest kwestia czasu, gdzie spadnie to o połowę. I byłoby nieuczciwe z naszej strony, gdybyśmy mówili, że się nic nie dzieje i byśmy zakłamywali rzeczywistość, bo to byłoby nieuczciwe wobec państwa radnych i wobec mieszkańców Leszna. O ile musi spaść jeszcze liczba urodzeń w Lesznie, żebyśmy zaczęli rozmawiać bez sporu politycznego, bez bijania kapitału politycznego i umoralniania nas, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, że trzeba dostosować sieć szkół do liczby dzieci, jaka jest w naszym systemie. Względem roku 2017 i dzisiaj rodzi się 42% dzieci, czyli o 58% dzieci mniej niż w roku 2017. To o ile musi spaść ta liczba urodzeń, żebyśmy usiedli tutaj przy tym stole i zaczęli rozmawiać, że tak, trzeba coś zrobić. Edukacja jest ważna, ale na edukację potrzebne są również pieniądze. Mamy fantastycznych nauczycieli, ale jak nie będziemy mieli pieniędzy, to ci nauczyciele nie będą prowadzić zajęć z organizacji pomocy, PP, nie będą prowadzić kółek zainteresowań. Po prostu na to nie będzie pieniędzy. Na 14 miejskich przedszkoli 3 są w stanie dobrym. 11 nadaje się do remontu. Lekko licząc 5 milionów na jedną placówkę, to my potrzebujemy 55 milionów na modernizację przedszkoli. Czeka nas modernizacja SP2, SP7, SP9, SP12. To będzie potężna inwestycja. To jest duży budynek. Być może to jest pierwsza szkoła, w której utworzymy zespół szkolno-przedszkolny, żeby uratować trochę te przestrzenie. Proszę zobaczyć, jak wyglądają szkoły ponadpodstawowe. Dzisiaj remont łazienek w SP7 i remont korytarza na parterze, na to potrzeba 2,5 miliona złotych. I ja byłem dyrektorem szkoły i proszę mi wierzyć, warunki, w jakich dzieci i uczniowie i nauczyciele funkcjonują, naprawdę mają znaczenie.
4: To największa i najbardziej widoczna inwestycja w gminie Osieczna ostatnich lat. Przy tamtejszym zespole szkół dobiega końca budowa nowoczesnej hali sportowej. Obiekt powstaje w miejscu dawnego boiska trawiastego przy ulicy Mikołaja Kopernika i ma być niemal bliźniaczą kopią hali, która już wcześniej powstała w Konkolewie. Nowy kompleks sportowy z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym ma służyć nie tylko uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego, ale także lokalnej społeczności oraz klubom sportowym. Całkowity koszt inwestycji to prawie 7 850 000 złotych. Samorząd pozyskał na ten cel wysokie, bo aż 65% dofinansowanie zewnętrzne, po 30% przekazały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Resztę środków pochodzi z budżetu gminy. Czy hala będzie potrzebna? Burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski nie ma co do tego wątpliwości.
9: No oczywiście, jesteśmy o tym przekonani. Gdybyśmy nie byli przekonani o potrzebie budowy hali, nie przystępowalibyśmy do realizacji tego zadania. Szczęśliwie udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu po 30%, a pozostałe 40% z budżetu gminy Osieczna. Przypomnę, że koszt realizacji tego zadania to około 7 800 000 złotych.
4: Zgodnie z zapowiedziami już wiosną przyszłego roku mieszkańcy Osiecznej zyskają nowoczesną przestrzeń do uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Popychanie na korytarzu czy wyzwiska pod szkołą? Dzisiaj przemoc rówieśnicza wygląda zupełnie inaczej i przeniosła się w miejsce, w którym nie obowiązują żadne dzwonki bezpośrednio do ekranów smartfonów naszych dzieci. W całej Polsce trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. To czas, kiedy głośno mówi się o empatii, szacunku i bezpieczeństwie w szkołach. Ale jak ta rzeczywistość wygląda tu, lokalnie, na naszych leszczyńskich ulicach i szkolnych korytarzach? Hejt w sieci, wykluczenie z grup czy ośmieszanie w internecie to dla wielu nastolatków cicha walka, którą toczą codziennie za zamkniętymi drzwiami swoich pokojów. Gdzie leży granica między głupim żartem a niszczeniem drugiego człowieka? Jak zauważyć, że dziecko cierpi i co zrobić, gdy sytuacja staje się naprawdę groźna? O realiach, z jakimi mierzy się dzisiejsza młodzież w Lesznie, rozmawiałem z Heleną Strzałkowską, terapeutką i szefową Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa.
0: Jak najbardziej. 90% przechodziło przez to. Na niektórych się to bardzo odbiło. To jest tak, że

0: składają, gdzie to powinno być po prostu karalne, tak? Czyli my też to zgłaszamy, jeżeli ktoś nam mówi, że ta osoba bardzo to przeżywa. No nie może być tak, że ktoś sobie bierze i prywatne zdjęcia przekształca i do tego jakieś takie teksty, które bardzo się odbijają na tej osobie. No niestety mamy też tutaj parę takich sytuacji, no może nawet nie parę, a paręnaście, gdzie kończyło to się próbą samobójczą. W związku z tym ja też namawiam rodziców, że jeżeli na przykład widzą, że coś się z dzieckiem dzieje, że na przykład jest w takim nastroju, albo jest wybuchowy, albo na przykład gdzieś się zamyka w sobie, żeby po prostu przyjść porozmawiać, co dalej z tym można zrobić.
1: Eskaleszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Spór o finanse na kulturę żydowską. Młodzież Wszechpolska żąda wyjaśnień od władz Leszna. Wszechpolacy złożyli oficjalne pismo do ratusza i miejskich instytucji, sprzeciwiając się przeznaczaniu publicznych pieniędzy na organizację chociażby festiwalu poświęconego kulturze i historii Żydów, mówi Piotr Płocienniczak, szef Młodzieży Wszechpolskiej w Wielkopolsce.
3: W ostatnim czasie w Lesznie miał miejsce festiwal kultury żydowskiej Parnes. Miał on patronat medialny największych lokalnych mediów, również patronat prezydenta miasta, czy nawet samego Muzeum POLIN. Jako Młodzież Wszechpolska sprzeciwiamy się temu festiwalowi z kilku konkretnych powodów. Mianowicie jedna kwestia to kwestia finansowania. Jak się dowiadujemy z medialnych

0: politykę historyczną. Robi to nie tylko oficjalnymi drogami państwowymi, ale także poprzez finansowanie różnego rodzaju think tanków czy instytucji tutaj na miejscu w Polsce, czego przykładem jest chociażby Muzeum POLIN, które to nawet w ostatnim czasie po prostu zorganizowało spotkanie, panele, dyskusje, wykłady na temat, uwaga, kobiety, która odpowiada za zbrodnie w okresie stalinowskim w Polsce. Panel ten nie był poświęcony temu, aby opisywać ze szczegółami te zbrodnie i próbować w jakiś sposób domagać się historycznej sprawiedliwości, ale robiono to w taki sposób, aby zasadniczo przedstawić ją neutralnie, bez oceniania jej negatywnych stron i aktywności. Kolejną tutaj istotną sprawą jest to, że państwo Izrael dokonuje ludobójstwa, trzeba tak to wprost nazwać, na terenie Palestyny. I zasadniczo można na ten problem spojrzeć w porównaniu z innym państwem, z Rosją. To znaczy, pamiętamy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to nastąpiło wszędzie takie nagłe zrywanie jakichkolwiek związków z Rosją, nie tylko na niwie ekonomicznej, biznesowej, politycznej, ale także w przestrzeni kulturalnej. Ja nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję na temat tego, czy było to słuszne, nawet takie gdzieś tam, powiedzmy, ucinanie różnych kwestii kulturalnych, jak chodzi o kulturę rosyjską, nie przedstawianie jej gdzieś tam w teatrach, rezygnacja z języka rosyjskiego, z nauczania tego języka w szkołach. Nie chcę w to wnikać, czy to było dobre, czy to było niedobre. Natomiast chciałbym zadać pewne pytanie. Dlaczego w taki sam sposób nie postąpimy z Izraelem, który jest państwem zbrodniczym? Można tutaj dodać do tego też jeden taki szczegół dotyczący jeszcze samych tych patronatów. Mianowicie, mam takie wrażenie, wydaje mi się, że nie jestem w tym odosobniony, że wszędzie nachalnie wciska się taką prożydowską propagandę. Propagandę, która ma na celu przedstawienie narodu żydowskiego i państwa Izrael w sposób jak najbardziej pozytywny, a wszelkie głosy krytyki są czy to cenzurowane w mediach, czy to nazywane po prostu antysemityzmem. Nie jest to absolutnie zjawisko dobre, ponieważ najzwyczajniej w świecie fałszuje ono rzeczywistość. Chcemy wyjaśnień po prostu ze strony miasta, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Chcemy się dowiedzieć, jakie były konkretne nakłady ze strony miasta w kontekście tego festiwalu, jego organizacji. I właśnie to pytanie zawarliśmy w dokumentach, które wysłaliśmy do miasta i do miejskich instytucji. Mamy nadzieję, że dostaniemy w terminie odpowiedź. Natomiast mówiąc szczerze, ja osobiście nie spodziewam się fajerwerków. Po prostu kolejny raz dowiemy się, być może w kwocie oczywiście konkretnej, ale nie zmienia to faktu, że kolejny raz dowiemy się, w jaki sposób nasze pieniądze są marnowane.
1: Dodajmy, że organizatorzy oraz lokalne instytucje przypominają, że historia i dziedzictwo społeczności żydowskiej stanowią istotny element wielokulturowych dziejów Leszna, z którego pochodzi m.in. słynny rabin i filozof Leo Bak. Koniec nerwów i porannego paraliżu komunikacyjnego pod szkołą podstawową numer 13 w Lesznie. Miasto planuje tam utworzenie specjalnej strefy pocałuj i jedź, która ma usprawnić ruch i ułatwić rodzicom bezpieczne dowożenie dzieci. Mimo że inwestycja pochłonie część lokalnej zieleni, urzędnicy przekonują, że to konieczny krok. Jak dokładnie będzie wyglądać nowa strefa i dlaczego wybrano akurat tę lokalizację? O tym Maciej Grabianowski, wiceprezydent Leszna.
2: To będzie pierwsza inwestycyjna strefa pocałuj i jedź. To jest inicjatywa, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Do tej pory te strefy, które powstały w kilku szkołach, m.in. przy SP10, przy SP9, w tym roku przy szkole specjalnej, przy SP7, przy szkole podstawowej numer 2, przy pierwszym liceum, wystarczyło wymalowanie pasów. Pan dyrektor bardzo też zabiegał o to, żeby zwiększyć miejsca parkingowe. Zaczynamy od strefy pocałuj i jedź dla 5 aut, po to, aby rodzice mogli i szybko, i bezpiecznie

0: wieźć dziecko do szkoły, ale też i odebrać, bo to działa w dwie strony. Także pierwsza taka strefa inwestycyjna, która polega na zabierzemy trochę terenów zielonych, ale oddamy to w innym miejscu, więc chociaż z tego, co Natalia, z tego, co pamiętam, tam będzie geokrata, tak, będzie nawierzchnia przepuszczalna, więc staramy się jak najmniejszym kosztem zabierać tą zieleń, ale akurat w tym miejscu, nawet teraz godzina 17, był problem, żeby tutaj zaparkować, a co dopiero przed godziną 8, przed godziną 15, więc to jest bardzo zasadne.
1: Więcej zapłacą mieszkańcy i przedsiębiorcy w Kościanie mimo sprzeciwu części radnych stosunkiem głosów 12 do 7. Przy jednym wstrzymującym się Rada Miejska przyjęła nowe stawki podatku od nieruchomości. Wzrost dotknie zarówno budynków mieszkalnych, jak i obiektów gospodarczych. Jak te zmiany przełożą się na portfele mieszkańców i zyski miasta? O tym podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kościana mówił burmistrz Stanisław Kaczmarek.
2: Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, tutaj planowaliśmy wzrost do złoty 18, czyli mamy tutaj wzrost o 3 grosze na metrze kwadratowym. Budynki pod działalność gospodarczą, tutaj planujemy po zwyżce 31,99 groszy. To jest zwyżka o 84 grosze w stosunku do 2026 roku. Kolejny slajd przedstawia grunt pod działalność gospodarczą. Tutaj planujemy złoty 35 za metr kwadratowy gruntu i tutaj by była wzrost o 4 grosze za metr kwadratowy. Dla porównania dla Państwa, jeżeli chodzi o średnie mieszkanie powierzchni 50 metrów, wzrost miesięczny 13 groszy planujemy, stawka roczna wzrosłaby o złoty 50 za takie mieszkanie. Przy powierzchni 70 metrów kwadratowych 18 groszy miesięcznie, 2 złote 10 groszy w skali roku. Zestaw dom plus działka, mówimy tutaj o domu średniej wielkości 100 m kwadratowych, powierzchni działki 500 m kwadratowych. Miesięcznie byłby to wzrost dla mieszkańca czy dla rodziny, która taką posesję zamieszkuje, 1 zł 8 groszy. Jeżeli chodzi o koszt roczny, to w granicach 13 zł. W tej chwili działalność gospodarcza, mały sklep, powierzchni 20 m kwadratowych, miesięcznie złoty 40 zł, rocznie 16,80. Kolejna powierzchnia pod działalność gospodarczą, już taki większy sklep, około 100 m kwadratowych, miesięczna zwyżka miałaby być na poziomie 7 zł, koszt roczny 84 zł. Wielkopowierzchniowy sklep, czyli inna powierzchnia pod działalność gospodarczą o powierzchni około 1500 m2, zwyżka miesięczna 105 zł, co w skali roku dałoby 1260 zł. Jeżeli te stawki zostałyby zaakceptowane przez Państwa radnych, wtedy planujemy do naszego budżetu wpływ z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie około 21 428 tysięcy złotych.
1: Czy po latach przerwy półmaraton powróci do ścisłego centrum Leszna? Władze miasta poważnie analizują taką możliwość, jednak kluczową barierą pozostają finanse. Temat ten powrócił podczas ostatniego spotkania prezydenta z mieszkańcami w szkole podstawowej numer 13 na Przylesiu. Jeden z uczestników zwrócił uwagę, że tak duża impreza powinna promować miasto w jego centralnej części, biorąc za przykład inne ośrodki, które z powodzeniem organizują biegi uliczne. Prezydent Grzegorz Rusiecki przyznał, że kwestia organizacji wydarzenia jest brana pod uwagę, jednak wytyczenie bezpiecznej trasy o charakterze miejskim to zupełnie inne wyzwanie logistyczne niż biegi leśne. Wtórował mu wiceprezydent Maciej Grabianowski, który podkreślił, że samodzielne sfinansowanie biegu przez miasto to koszt rzędu nawet 300 tysięcy złotych, czyli kwoty, jaką samorząd przeznacza rocznie na ponad 20 mniejszych imprez sportowych. Trwa wielka modernizacja leszczyńskiego akwawitu. Na budowie prace idą jednocześnie na wielu poziomach, mówi Izabela Czwojdrak z magistratu.
3: Na budowie akwawitu jesteśmy obecnie na etapie, na którym równolegle prowadzone są prace instalacyjne, wykończeniowe i te związane z wyposażeniem obiektu. W podbasenie wykonywane są posadzki żywiczne, układane są płytki, montowane są instalacje wentylacyjne, instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Rozpoczęły się również prace przy technologii wody basenowej. W samej hali basenowej dużo dzieje się przy samych nieckach basenowych. Przygotowana jest niecka basenu sportowego do montażu dna, a w pozostałych nieckach wyposażamy je w osprzęt potrzebny do funkcjonowania atrakcji. Jednocześnie wykonywane są posadzki, izolacje w hali basenowej oraz przygotowania do rozpoczęcia układania glazury. Na piętrze rozpoczął się montaż ścian i zabudów oraz prace wykończeniowe w węzłach sanitarnych. Duże zmiany widać też na zewnątrz. Od strony południowej wykonywana jest elewacja aluminiowo-szklana. Ona jest już na bardzo zaawansowanym etapie i następuje jej szklenie. Równolegle prowadzone są prace w rejonie parkingu, wykonywane są sieci zewnętrzne i przygotowana jest odbudowa pod nowe nawierzchnie. Kolejne etapy to dalsze prace instalacyjne i wykończeniowe oraz sukcesywne wyposażanie poszczególnych części obiektu.
1: W zmodernizowanym obiekcie pojawią się m.in. niecki basenowe dla każdego, stalowy basen sportowy z 5 torami i torem do nauki pływania, strefa rekreacyjna z hydromasażem, baseny solankowe z 4 wannami jacuzzi, brodzik z wodnym placem zabaw dla najmłodszych oraz basen z atrakcjami dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Będą też zjeżdżalnie i zastrzyk emocji, zjeżdżalnia wewnątrz budynku oraz zjeżdżalnia rodzinna. W przyszłości możliwe będzie zamontowanie ekstremalnej zjeżdżalni kamikadze. Będzie też saunarium i strefa spa o powierzchni około 500 m kwadratowych z sauną fińską, infrared, parową, grotą solną, studnią lodową oraz leczniczą tężnią solankową. Nie zabraknie stref zdrowia i ruchu, będą gabinety rehabilitacyjne, studio do jogi oraz wielofunkcyjne sale z opcją aranżacji i siłowni. Komfort i gastronomia. W tej części zaplanowano dwuczęściową strefę gastronomiczną dla strefy mokrej i suchej, parking na 136 miejsc ze stacjami ładowania aut elektrycznych oraz pełny brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt budowy, modernizacji nowego akwawitu to ponad 94 miliony złotych. Otwarcie kompleksu zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Przebudowa promenady w Osiecznej z kłopotami. Burmistrz jednak uspokaja, inwestycja i tak powstanie. Plany wielkiej metamorfozy nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej stanęły pod znakiem zapytania po tym, jak gmina nie otrzymała zapowiadanej dotacji. Mimo braku zewnętrznego wsparcia, samorząd nie rezygnuje z celów i zapowiada zakończenie prac przed sezonem letnim w 2027 roku. Rozmawiałem na ten temat z burmistrzem Sławomirem Kosmalskim. Posłuchajcie.
4: Ja pamiętam, że chyba w zeszłym roku, gdy rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, były plany, żeby promenadę nad jeziorem zamienić na taką ścieżkę pieszo-rowerową. I to taki fajny był projekt i ten projekt upadł, czy tam cały czas gdzieś tam jeszcze w zanadrzu burmistrz go ma?
5: Znaczy nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale projekt nie upadł. Projekt jest i deklaruję i podtrzymuję to, co powiedziałem. Zostanie to wykonane. Jesteśmy przekonani, że na sezon 27 letni promenada osiecka będzie przebudowana.
4: To przypomnijmy, jakby to miało wyglądać. Poszerzony byłby ten chodnik i wyznaczony byłby pas dla rowerów i ten oddzielny dla pieszych?
5: Tak, dokładnie. Od tej wiaty, która jest, służy wędkarzom, do wyjścia na letnisko będzie dodatkowy jeszcze chodnik. Ten, który jest, zostanie przebudowany, a obok tego powstanie ścieżka dla rowerów o nawierzchni betonicznej.
4: I w przyszłym sezonie, przed sezonem przyszłym letnim już będzie można tam bezpiecznie rowerkiem sobie jechać.
5: Taki mamy plan i
6: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Tajemnica spalonego kościoła w Lesznie. Archeolodzy najprawdopodobniej odkryli fundamenty spalonej w XVIII wieku świątyni. O kryjącej się pod podłogą starego moku tajemnicy rozmawiałem z Maciejem Urbanem, konserwatorem miejskim.
7: To był kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Ducha, również określany czasem pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. To nadanie Świętej Barbary jest prawdopodobnie późniejsze, ale w ten sposób się zapisał w historii i o istnieniu tego obiektu świadczą różne historyczne dokumenty, jak i również plany miasta, w tym najważniejszy taki plan sporządzony w 1790 roku po ostatnim wielkim pożarze miasta, gdzie wyraźnie widać taki kościół o zarysie wręcz średniowiecznym, oszkarpowany, o dość dużych gabarytach obiekt, odpowiadający mniej więcej wielkości, tak na rzucie, wielkości ratusza. I znajdowało się dokładnie pomiędzy ulicą, obecną ulicą Bolesława Chrobrego a Zieloną, w miejscu obecnej sali MOK, jak i również dawnej biblioteki.
4: Kiedy powstał ten kościół?
7: Kościół został ufundowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską z Bnina, która była córką Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody Brzesko-Kujawskiego. Ona była gorliwą katoliczką, a w tym czasie w Lesznie, no, można powiedzieć, że przeważnie tylko byli inowiercy. Nawet kościół świętego Mikołaja w owym czasie znajdował się w rękach braci czeskich, dlatego kościoła katolickiego nie było i dla tej garstki, można powiedzieć, katolików w Lesznie ten kościół został przez nią fundowany.
4: Garstka katolików, to tak procentowo ile mieszkańców Leszna w tamtym czasie to byli katolicy?
7: Ja myślę, że to w granicach może maksymalnie od 1 do 5% zaledwie.
4: To bardzo mało. Trwają prace budowlane, można powiedzieć, w tym miejscu, gdzie ten kościół stał. Są archeolodzy i coś znaleziono, tak?
7: Tak, podczas prac związanych z przebudową, rozbudową tej sali natrafiono na różnego rodzaju fundamenty. Co podkreślam, myśmy się spodziewali, że coś takiego może być. Ten plan, o którym wspomniałem z 1790 roku, on wyraźnie zaznacza to miejsce położenia tego kościoła w granicach już jakby współczesnych działek i granic tych działek. Także precyzyjnie to było wykreślone i tam w tym miejscu się spodziewaliśmy, że coś odnajdziemy. Aczkolwiek na początku pod samą widownią znaleziono wyłącznie takie fundamenty późniejszych budowli, kamienicy, która znajdowała się tuż obok budynku biblioteki, która znajdowała się po jej stronie południowej. Ta kamienica została zburzona i w tym miejscu pobudowano później właśnie tą obecną salę widowiskową. Natomiast te bardziej ciekawe fundamenty z cegły takiej o wielkości, o długości prawie 30 cm znaleziono pod sceną w garderobach dawnych.
4: Jakieś artefakty ciekawe też, czy tylko cegły?
7: Trochę znaleziono kości, ale to są fragmenty. Na całe groby jakby w tej chwili nie natrafiono, bo tam, panie redaktorze, jest wszystko przemieszane. To widać, że tam się po prostu wiele działo. Ten kościół płonął dwukrotnie, bo on po raz pierwszy spłonął w 1656 roku i został odbudowany. Natomiast po pożarze w 1707 roku, kiedy pułkownik Schulz tutaj z wojsk rosyjskich podpalił miasto, skala zniszczeń była tak ogromna, że już tego kościoła nie odbudowano, a po prostu sukcesywnie go rozbierano. Aczkolwiek tak jest w źródłach napisane, że resztki tej budowli znajdowały się jeszcze co najmniej do końca XVIII wieku na tym miejscu. A materiał budowlany posłużył do uzupełnienia różnych tam budowli dookoła. Trzeba też zaznaczyć, że tam w tym miejscu, oprócz tego cmentarza katolickiego, jedynego zresztą katolickiego, jaki znajdował się w mieście, też znajdował się szpital i to po prostu łatano budynki szpitala oraz tego cmentarza z tymi starymi cegłami. I to zresztą widać tutaj teraz w otoczeniu.
4: To był z drewna kościół?
7: Nie, to był kościół. Tutaj, jak wspomniałem, że cegły znajdowały się i te cegły rozbiórkowe posłużyły na łatanie różnych tam budowli dookoła. To była murowana świątynia, dość duża, taka właśnie oszkarpowana, czyli z takimi przyporami, takimi mniej więcej jak to kościół świętego Jana w Lesznie ma, tylko że o rozmiarach mniejszych. Natomiast nie miała sklepienia murowanego. To była taka drewniana powała, czy też drewniany taki strop. Powyżej zapewne była jakaś ciekawa drewniana więźba dachowa i prawdopodobne pokrycie wysokiego dachu tego kościoła z gątu drewnianego, co czyniło tą świątynię oczywiście bardzo łatwopalną.
4: Gdzie się przenieśli potem katolicy, gdy spłonęła im świątynia jedna dla nich?
7: Katolicy odzyskali świątynię w latach 50. Dlaczego? Jeszcze raz. Katolicy odzyskali kościół świętego Mikołaja jeszcze przed potopem szwedzkim, w latach 50. XVII wieku, a bracia czescy wybudowali wcześniej, też jeszcze przed potopem, wybudowali swój kościół świętego Jana i przenieśli się do kościoła świętego Jana, więc katolicy wrócili do świętego Mikołaja i tak już tam pozostali.
4: Na jakim etapie jest teraz ta praca archeologów pod MOK-iem? Jak to będzie wyglądać? To jakoś może też wpłynąć na, nie wiem, opóźnienie prac?
7: Jak na razie nic nie wskazuje na to, że obecne znaleziska mogłyby wpłynąć na opóźnienie prac. Zaznaczę, że nie miejski konserwator zabytków jest nadzorującym z urzędu tych prac archeologicznych, bo my nie posiadamy, miasto nie posiada w swoich kompetencjach spraw archeologicznych, tylko te prace są wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, a zatem decyzja należy do niego, czy będą te wykopaliska jeszcze rozszerzone. Myślę, że na tym etapie nie, ale jeśli archeolodzy w najbliższym czasie, czy też jeszcze w przyszłym roku, gdy będą te prace kontynuowane, odnajdą w dziedzińcu dawnej biblioteki, tam wewnątrz, relikty tego kościoła, to możliwe będzie tak, że te relikty, te fundamenty zostaną odsłonięte w całości i wtedy będziemy się zastanawiać, czy je pozostawić jakoś do ekspozycji. No, różnie to bywa. Tego typu przykłady znajdują się na przykład pod posadzką kościoła katedry w Poznaniu, czy też w Gnieźnie. Tam pod posadzką można oglądać relikty wcześniejszych budowli.
4: Czyli chciałbym, tak, żeby... tak, że na przykład jest tak. I ktoś przechodzi i widzi, że tutaj są fundamenty tego starego kościoła.
7: Takie wykopaliska, takie odkrycia można w dwojaki sposób przedstawić. Można oczywiście zrobić jakąś szybę w posadzce, tam podświetlić i to po prostu w ten sposób pokazywać. A można też jakby odkryć całą budowlę, prawda, i zrobić pod jakimś stropem żelbetowym, no wręcz jakby dostęp do całych fundamentów, czy też przyziemia tego kościoła. Tylko że na tym etapie naprawdę nie wiemy, ile z tego kościoła mogło zostać. No, trochę ze smutkiem muszę powiedzieć, bo spodziewałem się w tym zasypie takim ziemnym pod sceną, nie pod sceną, tylko pod widownią dawnego MOK-u. Myślałem, że tam będzie więcej jakby takich wystających murów tego kościoła, jakieś takie przyziemie, ale w tym fragmencie tam w ogóle na te fundamenty nie natrafiono. Jeśli są, to one są jeszcze głębiej, a jeśli cokolwiek się znajduje się w dziedzińcu, no to już od razu można określić, że tylko i wyłącznie będą to głębokie fundamenty.
4: Stały się jakieś ryciny tego kościoła, jakieś grafiki, które prezentowały mniej więcej, jak on wyglądał, czy nic nie ma?
7: Nie ma żadnych rycin przedstawiających ten kościół, choć z tego najwcześniejszego takiego widoku miasta Leszna, jeszcze sprzed potopu szwedzkiego, taki schematyczny widok Leszna, tam jakby można policzyć więcej tych wież kościelnych niż obecnie się znajduje, więc być może jedna z tych wież należała właśnie do tego małego kościoła Świętego Ducha. Ale mamy jeszcze tutaj przekazy takie historyczne z wizytacji biskupów w tym kościele, także wiemy dokładnie, że tam się na przykład znajdowały dwa ołtarze, z czego jeden ołtarz był pod wezwaniem świętej Barbary. Co ciekawe, z tego ołtarza ocalała taka nadpalona figurka XVII-wieczna, czy też wczesno XVII-wieczna figurka przedstawiająca świętą Barbarę. I ta figura oryginalna jest to dziś w Lesznie, znajduje się w rękach spadkobierców tego dawnego hotelu polskiego, czyli obecnego budynku znanego jako biblioteki. Ta figurka jest. Co jeszcze? Na parafii przy kościele świętego Mikołaja znajduje się portret trumienny Zofii z Bnina Opalińskiej, gdzie wyraźnie jest napisane, choć jest to napis późniejszy, że Zofia z Opalińskich zbudowała ten kościół pod wezwaniem świętego Ducha i świętej Barbary. Jeśli ten portret trumienny znajduje się w Lesznie, to prawdopodobnie właśnie ta osoba, Zofia z Bnina Opalińska, która zmarła w 1629 roku, mogła być pochowana w tym kościele jej fundacji. A mogiłę, czy też no, ten portret trumienny zabrano, przeniesiono później do kościoła katolickiego pod wezwaniem świętego Mikołaja. Jeśli jest taki świadek, to z pewnością mogło to tak być. No, oprócz tego jeszcze świadectwem wyraźnym istnienia tego kościoła to jest właśnie ten plan sporządzony po ostatnim pożarze miasta w 1790 roku, gdzie wyraźnie widać naniesiony w sposób, można powiedzieć, geodezyjny zarys tego kościoła.
4: A cmentarz przykościelny był duży, czy raczej taki kameralny?
7: No myślę, że taki dość mały ten cmentarz był, bo katolików, jak wspomniałem, było mało w Lesznie. chodzi, rozciągał się pomiędzy ulicą Zieloną a Bolesława Chrobrego. Można powiedzieć, że na szerokości całych tych działek, które zajmuje obecnie MOK wraz z biblioteką.
4: Czyli jeśli mieliśmy tylko 1 czy 2% katolików, no to reszta to co? Byli protestanci i Żydzi w tamtych czasach?
7: Tak, w tamtym czasie do Leszna wędrowali tutaj, znajdowali swoją ochronę, swoje godne życie i tutaj budowali swoje domostwa. Przeważnie luteranie, którzy tutaj przybywali z ogarniętego wojną religijną Śląska, wcześniej z bracia Czesi z Czech, a więc to byli bracia czescy, byli to luteranie, no chociażby w roku 1628. Tylko w tym jednym roku do Leszna przybyło około 5000 uchodźców luterańskich z okolic góry na Śląsku. Wcześniej też przybywali Żydzi. Także to było miasto wybitnie w takim składzie innowierczym, to nazwijmy. Nie było tutaj katolików. Wcześniej, jeśli już to... mieszczanie nie byli tutaj w Lesznie, w ogóle mieszczanie rzadko kiedy byli katolikami w dawnej Rzeczypospolitej. Katolikami była szlachta katolicka i też katoliccy byli później leszczyńscy, znaczy pierwotnie byli katolikami, ale później podczas w XVI wieku Rafał Leszczyński przeszedł na wiarę braci czeskich. I tak w niej pozostał. Dopiero Bogusław Leszczyński, ten, który jest znany z okresu Potopu Szwedzkiego, dopiero Bogusław z powrotem dokonał konwersji na wiarę katolicką.
4: A ten przełom XVI i XVII wieku, to populacja w Lesznie ile wynosiła?
7: Na przełomie XVI-XVII wieku, ja nie wiem tego dokładnie, ale to było na pewno kilka tysięcy osób tutaj zamieszkiwało. Leszno w ogóle był jeszcze przed Potopem Szwedzkim w 1656. To był taki w tym czasie, pierwsza połowa XVII wieku, to był złoty okres rozwoju miasta. No, spotkałem na takie dane demograficzne, że mogło tu mieszkać około 10 tysięcy osób.
4: A jaki język dominował w Lesznie?
7: Myślę, że dominował tutaj język niemiecki i ten język niemiecki był, można powiedzieć, takim głównym językiem, który tutaj aż do czasu dwudziestolecia międzywojennego trwał i był dominujący. Tutaj nawet księża w kościele katolickim świętego Mikołaja byli Niemcami. No, ale tych Polaków w XIX wieku zaczęło coraz więcej przybywać, kiedy po prostu tutaj chłopstwo okoliczne zaczęło się przenosić do miasta, to tych Polaków było coraz więcej. Natomiast wśród mieszczaństwa na pewno język niemiecki, a jeszcze wcześniej, tam w pierwszej połowie XVII wieku, to zapewne był język czeski, tak, związany z dużą tutaj wspólnotą braci czeskich.
4: Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mamy jakąś kopkę tamtych fundamentów znalezionych, coś takiego?

0: To jest Radio SK.
1: Tak mało jest pomiędzy nami spraw.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...